niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

jak ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jasiek Mela.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Peter Kent w pogodnym poranku Radia Pogoda z świetnym kawałkiem z 1981 roku, 29 minut po godzinie 6, no właśnie zaraz po 6 powiedziałam o moim porannym spotkaniu z okolic 5.30, a było to dość bliskie spotkanie z dzikiem ogromnym, no wystraszyłam się, państwo dzwonią w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Asiu, powinna się pani zaprzyjaźnić z tym stworzeniem. Jakie pani napotkała na osiedlu? Niefarbowany, niepastowany czarną pastą, także do filmu nadawałby się dla Pawlaka. Miłego dnia życzę.
0: Miłego dnia, bardzo serdecznie dziękuję, panie Zbyszku. O tego chodzi.
2: A kto mnie zabroni spastowanym kabanem po lesie spacerować?
0: No właśnie tak myślałam, tylko że ten na spacer wybrał się sam i to między moje jabłonki. Jak ja mogę się zaprzyjaźnić z kimś, kto mi z podwórka jabłka kradnie, no? A przecież ja ich używam do szarlotki. Tak, mam przed blokiem kilka drzew takich jabłoni i jedną gruszkę, bardzo pyszne owoce i wszyscy sąsiedzi tam sobie zbierają. No i dzik też, jak się okazuje. 6.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Hanna Reka, za chwilę Teresa Tutina. Takie mamy najpiękniejsze melodie.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, w nim teraz Tutinas. Jak cię miły zatrzymać do lata, moglibyśmy tak zaśpiewać, i do wakacji, które nieodwołalnie się kończą. Wczoraj na ten temat była mowa w Pogodnym poranku Radia Pogoda i państwo próbowali mnie przekonać, że nie, jesień jest super też, zima też jest super. Okazuje się, że jest psychologiczne określenie na to, co się teraz może z nami dziać, a ze mną dzieje się na pewno. O tym więcej już za chwilę w Pogodnym poranku Radia Pogoda. Wcześniej Bakara, bardzo wesoło. Yes, sir, I can boogie.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autokompol, koncesjoner Renault, Poznań Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
13: Została ostatnia reklama.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. A pamiętają Państwo, jak wczoraj, tak mniej więcej o tej porze, pan Mariusz zadzwonił do nas i narzekał na pogodę, że zimno i w ogóle taki smutek, bo jest koniec lata. I później Państwo, no ja się zgodziłam z panem Mariuszem, bo czuję dokładnie to samo, a później Państwo mówili, że nie, nie, to jest naturalne, pory rok muszą być, to jest właśnie piękne w naszym klimacie. No więc zgłębiłam temat po południu, przygotowując się do dzisiejszego pogodnego poranka w Radiu Pogoda, bo nie dawało mi to spokoju. I proszę sobie wyobrazić, że w psychologii jest taki termin jak sierpniowa melancholia. Naprawdę, w tym miesiącu możemy, mimo że to jeszcze lato, że to już ciepło, że te sianokosy i żniwa i wszystko takie śliczne i świeże i te pomidory przepyszne, to jednak pogoda ma ogromny wpływ na nasze życie. Czy Państwo wiedzieli, że zmiany pór roku mogą pociągać za sobą znaczące sezonowe zmiany niektórych poglądów naszych? A w sierpniu ludzie, którzy żyją w naszej strefie klimatycznej, stoją u progu kolejnej zmiany pory roku. Robi się chłodniej, dni coraz krótsze. No, uczniowie i studenci to już w ogóle. I w rezultacie wielu ludzi może odczuwać smutek i nostalgię. I dlatego mamy sierpniową melancholię. Nie leczy się jej, nie walczy się z nią. Ona po prostu musi przejść. No i przejdzie. A na razie łączymy się. Ja się łączę ze wszystkimi tymi słuchaczami, którzy otwierają okno i myślą sobie, ale mgła, no ładna mgła, ale to już koniec lata. Ech. Michał Hochman i Konik na biegunach, teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma, to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Polskiej Żywności w bardzo odpowiednim momencie. Jest teraz taka obfitość polskiej pysznej żywności. O tym będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, między innymi, a za chwilę wiadomości. I tutaj też będą ostrzeżenia. To jest to, o czym mówiłam zaraz po szóstej. Jest mglisto.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy do kalendarza zaglądać, ale też właśnie do koszyka z pysznościami, jeśli chodzi o polską żywność. To po siódmej, a teraz najważniejsze wiadomości.
6: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przehamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
6: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały trzy osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
8: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
9: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
8: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
6: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przehamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
10: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne,
6: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w trzecim meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6.
7: Pogoda.
6: Najwięcej chmur na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Tam okresami deszczowo, na północnym wschodzie możliwe też burze i tam zaledwie do 18 stopni, około 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie.
7: Lato w Radiu Pogoda.
12: Lato, lato, lato czeka.
13: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heiser.
13: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 25 sierpnia. Mamy 237 dzień roku. Do końca roku 128 dni, do końca astronomicznego lata 28.
5: Zygmunt już przygotowany do śniadanka po polsku. Polski zer żółty tutaj jest, typowo polska bułeczka widzę i chyba polski pomidor.
13: Na skąd pomidor?
5: A teraz są takie
13: tylko
5: dobre pomidory. Będziemy o tym mówić dzisiaj, tak jest, dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. No to już tam za kilkanaście minut. Wcześniej będziemy zaglądać do kalendarza. A teraz gramy, bo muzyka jest najważniejsza i najpiękniejsze melodie dla Państwa. Albano i Romina Power.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12,5 minuty po godzinie 7. Wtorek dzisiaj, 25 sierpnia. Któż to obchodzi imieniny?
1: Grzegorz, Józef, Julian, Ludwik, Luiza, Michał, Patrycja i Tomasz. Składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego. Dziś Dzień Polskiej Żywności i Zupy Błyskawicznej.
0: Z którą mam pewne wspomnienia do dzisiaj, chętnie jadam. Chociaż wiem, że to jest niezdrowe, wiem, ale kiedyś tak bardzo nie potrafiłam gotować, że przez rok żywiłam się takimi zupkami.
1: A co działo się 25 sierpnia? W minionych latach, rok 2000, padł pierwszy klaps na planie serialu M jak miłość.
0: To już 26 lat?
1: Tak.
0: Jejku. Tak. Oprócz wciągającej rozrywki trzeba także przypomnieć, że przecież pierwszą niezapomnianą piosenką w czołówce M jak miłość była piosenka śpiewana przez Wojciecha Gąsowskiego, naszą gwiazdę.
2: M jak miłość, wiele imion ma, M jak miłość, niepozorna ta.
0: No i właściwie do dzisiaj ta piosenka się kojarzy i mogłaby swobodnie być czołówką.
1: Rok 1961, tego dnia rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie, czyli dzisiejszy Topow, The Top Sopot Festival.
0: Tego pierwszego dnia wystąpiło 10 polskich wykonawców, ale zwyciężczynią, the one and only, mówiąc czysto po polsku, okazała się Irena Santor z utworem Ambera, autorstwa Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. I za chwileczkę ta piosenka zabrzmi na antenie Radia Pogoda, a teraz akurat jesteśmy w trakcie festiwalu sopockiego kolejnego już. Oglądałeś wczoraj ten koncert poświęcony Sojce?
1: Oglądałem.
0: Podobał ci się?
1: Nostalgiczny, wzruszający.
0: Ale też bardzo ciekawy.
1: Ta piosenka wykonana wspólnie przez rodzinę i przyjaciół była naprawdę niezwykła.
0: Kuba Badach mi się podobał chyba najbardziej. Naprawdę jest mistrzem estrady. No cóż, będziemy do tego wracać jeszcze w Radiu Pogoda, bo jutro podczas festiwalu w Sopocie Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, a teraz pierwsza zwyciężczyni sopocka Irena Santor w Radiu Pogoda.

0: Czy ja wiem, jak minął dzień o 7.21?
1: Wczorajszy.
0: No właśnie, wczorajszy tak, dzień. Tak sobie właśnie myślę, że ktoś jak sobie podsumowuje to, co działo się wczoraj i robi plany na dzisiaj, to doskonała, najpiękniejsza melodia. O tym, o czym lubimy najbardziej, czyli o jedzeniu, będziemy mówić już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda. Kawę sobie zróbmy najpierw.
1: To ja idę po kawę.
0: Tak, bardzo słusznie.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
15: Została ostatnia reklama.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Za 29 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. W wyjątkowy dzień, bo Dzień Polskiej Żywności. Nic dziwnego, że to jest pod koniec sierpnia. Mamy w tej chwili obfitość. Ja wczoraj przechodzę pod moim warzywniakiem lokalnym, sąsiedzkim. Patrzę, są te podłużne pomidory. No to biorę po 6 zł. 3 kilo wzięłam i tam sprzedawca mówi, będzie pani robić przecier, a ja nie, tak zeżrę. No i już kilograma nie ma.
1: Jadłaś kiedyś pomidory, sakiewki?
0: Nie. Taki gatunek?
1: Pyszne są, tak. Nie, tak, one wyglądają tak jak takie sakiewki. Nie. Trochę puste są w środku, wiesz, no ale sakiewki takie bywają.
0: Nie, moje ulubione, no niestety, moje ulubione to są jednak te podłużne, tak zwane śliwkowe, one się chyba nazywają. A w sprawie polskiej żywności też chyba dzwonią Państwo do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pani Asiu. Z tej strony Wioletta się kłania. Chciałam zapytać a propos Dnia Żywności i pomidorków, co Pani wspomniała, że w sierpniu już dorodne. Jak tam Pani pomidorki na balkonie? U mnie

0: sezon w pełni. Gorzej z czarnymi. Nie wiem, kiedy czarne pomidorki będą dobre do zerwania. Proszę mi podpowiedzieć, jeżeli pani wie. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Ja nie wiem. Ty wiesz, Zygmuncie, kiedy czarne pomidorki będą gotowe do zerwania? Znaczy, kiedy one dojrzewają?
2: Jak są czarne.
1: No też tak myślę. Moje mają być zerwane, jak będą żółte, bo podobno są żółte, ale na razie są zielone, więc nie zrywam. Służą bardziej ku ozdobie na tym balkonie.
2: Nie, nie, dojdą, one dojdą.
1: Myślisz?
2: Spokojnie, tak. Słonka sporo, wiesz... Dobrze będzie.
1: Czyli zachowuję spokój, no i taka jest odpowiedź na moje pytanie.
2: Ja czekam tutaj na dostawę do studia.
1: No właśnie, ja też czekam. Gdyby państwo wiedzieli, dla naszej słuchaczki pani Violetty, kiedy dojrzewają czarne pomidorki, to proszę się zgłaszać 22 444 4004. No i jeszcze jedno pytanie. Polska żywność, z czym się państwu kojarzy?

0: Bardzo przyjemna. Najpiękniejsza melodia, jak dobrze z balladą wędrować, Sława Przybylska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 8. Fajne nagrody mamy dla Państwa tuż po południu, bo to są książki Kabaret tej z tyłu sceny. Całość jest związana z wakacyjną audycją Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda, której ostatniego odcinka już Państwo wysłuchają w najbliższą sobotę między godziną 10 i 14. Z Tadeuszem Osipowiczem rozmawia Piotr Sworakowski i w tym tygodniu po godzinie 13 sam Tadeusz Osipowicz będzie zadawał pytania odpowiednie Państwu, a Państwo będą wygrywać właśnie takie albumy.
1: Ho, ho, ho. Nie, słyszałem wypowiedź Piotra, który mówił, że największym problemem w tym nagraniu była gadatliwość jego gościa, że miał tyle do powiedzenia, że to ciężkie było do opanowania.
0: Tak, tak. Ja też rozmawiałam z Piotrem i może kiedyś zostanie to wydane na wielu płytach CD. Jako całość. A na razie proszę słuchać. Po 13 rozdajemy właśnie takie Państwu nagrody w Radiu Pogoda. Zresztą wiele konkursów przez cały dzień. O jednym z nich będziemy mówić jeszcze przed 8.
2: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Lulu and the Lubers.
4: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
15: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Alicja Majewska jutro wystąpi w Sopocie na festiwalu. I jak państwo myślą, zaśpiewa tę piosenkę? Na pewno tak. Za 9 minut będzie godzina 8. Słuchają państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Co prawda już o tym mówiliśmy. 26 lat temu padł pierwszy klaps na planie serialu M jak Miłość. Państwo doskonale to pamiętają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna. W uzupełnieniu informacji o pierwszym klapsie w M jak Miłość chcę powiedzieć, że ten pierwszy klaps miał miejsce w Piasecznie właśnie, a jedną z gwiazd był pan Witold Tyrkosz, który był z Piasecznem związany. Stąd wiem dokładnie, kiedy, gdzie, co się działo. I pan Tyrkosz powiedział wtedy, no jak dobrze pójdzie, to może nawet 2 lata będzie ten serial na antenie. To tyle mam do powiedzenia jako uzupełnienie informacji o pierwszym klapsie w M jak Miłość. Pozdrawiam serdecznie prowadzących i słuchaczy Radio Pogoda tak z rana. Miłego dnia.
2: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że Witold Tyrkosz był nawet radnym powiatu piaseczyńskiego.
0: A to nie wiedziałam. Proszę, czego się można z radia dowiedzieć. Bardzo serdecznie panu dziękujemy, słuchaczowi. No i tobie, Zygmuncie, za przypomnienie. Super. Eleni teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda po słonecznej stronie życia. Tak trzeba żyć.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O, proszę, to jest temat na czasie. Za chwilę w wiadomościach kompletowanie szkolnej wyprawki, bo czasu coraz mniej. Będziemy też zresztą o tym mówić w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda później.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się w celu rozwiązania kolejnego hasła w naszej krzyżówce. Nagroda gwarantowana to koszulka, granatowa koszulka Pogoda mi w duszy gra, do wygrania butelka na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Przypomnę numer telefonu 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Reklama.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami i mniam, polska żywność, bo dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. To takie tematy, które dominują. Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 8, a teraz wiadomości.
11: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
12: Codziennie coś się domawia z listy.
11: A czasu już coraz mniej.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziałka.
14: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
15: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
14: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
15: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
11: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
16: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
11: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
12: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie tam, jak byliśmy po prostu w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
17: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
12: Przydaje się, tak.
11: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

0: Pogoda.
1: Chłodno w Kotlinach Karpackich, tam do około 15 stopni, 18 na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze, może też padać deszcz, podobnie jak w południowej części kraju.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 8:05, dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 25 dzień sierpnia, 237 dzień roku. Wschód słońca dziś było 5:36, zachód będzie o 19:39. Dzień jest krótszy od najdłuższego, 2:43.
3: I ten dzisiejszy wstaje z mgłami, które jeszcze mogą występować, więc proszę brać to pod uwagę, no i jeździć głównie ostrożnie. Pozdrawiamy serdecznie kierowców. Wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Pogodna Krzyżówka. Ten konkurs już za chwilę, a teraz Czerwone Gitary.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry pani Anno.
3: Dzień dobry.
2: Ma pani
3: serdecznie.
2: A witamy bardzo serdecznie. Czy ma pani sierpniowy smuteczek?
3: Nie.
2: To miło słyszeć, że nie wszyscy mają.
3: Nie, mnie jest wesoło.
0: Oczywiście, że tak. Sierpień jest piękny, cieszymy się słońcem, cieszymy się dobrą...
3: No dzisiaj troszeczkę gorzej z tym słońcem, ale...
2: Ale i tak się cieszymy. No koszulkę granatową Radia Pogoda. Z napisem Pogoda mi duszy gra i to jest najważniejsze. To już dla pani prezent. Butelka na wodę będzie, jeśli pani rozpozna hasło w dzisiejszej krzyżówce. Wszelkie instrukcje przekazuje Zygmunt.
0: Wypełnia pani diagram?
3: Oczywiście.
0: Numer 20, linijka numer 20
3: tak
0: dzisiaj
3: jest,
0: do
3: 20.
0: Pisania. Ważne informacje dla pani. Dzisiejsze hasło policzmy. 2, 4, 6, 8, 9. 9 liter. Kategoria to muzyka PRL i teraz będzie hasło i 10 sekund na odpowiedź. Możemy?
3: No możemy.
0: A dzisiejsza zagadka brzmi tak. Trochę płyta, trochę kartka, a w sumie dźwiękowa. Czas
3: start. Ale pocztówka. Miałam takie.
0: Szybko poszło, super, świetnie.
2: A z jakimi piosenkami, artystami pani miała?
3: Oj, tam był Bon M. Aha. I tam był Bob Dylan. Jeszcze coś było.
2: No ja wiem, prawa autorskie w tych czasach w ogóle nie istniały w naszym pięknym kraju.
0: Tam był Janusz Laskowski.
3: Był, tak.
2: I Anna Jantar. Ale fajnie sobie pogadaliśmy. Pani Anno, wysyłamy pani komplet nagród. Życzymy wszystkiego najlepszego, żeby słoneczne dni się dla pani nie kończyły do 31 grudnia, a potem na nowo.
3: Pięknie. I dla was też wszystkiego dobrego.
0: Bardzo,
3: ja was uwielbiam słuchać.
2: A my panią uwielbiamy, że pani nas słucha. Super, dziękujemy. Proszę państwa, zbliża się koniec miesiąca. Gdyby ktoś chciał jeszcze rzutem na taśmę na adres poranek@radiopogoda.pl wysłać nam miesięczne hasło krzyżówki, to może dostać tak karty, bidon Radia Pogoda, koszulkę Radia Pogoda i juhu, parasolkę Radia Pogoda jeszcze. Zapraszamy.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 18 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Co Państwo uważają, że za najpolszczą żywność i co takiego pysznego? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Asiu i Zygmuncie.
2: Dzień dobry.
1: Polska żywność kojarzy mi się oczywiście z naszą golonką na kapuście. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
2: Oj, ja z goloneczką to tak ostrożnie. Kiedyś mógł sobie człowiek poszaleć, teraz już tak.
0: Ale kochany, jak tej skóry nie będziesz jadł, to wszystko w porządku. To najdelikatniejsze mięso przecież w całym organizmie.
2: To też prawda, ale umiarkowanie. Wiesz co, znalazłem bardzo ciekawą informację związaną z polską żywnością, ale w Australii. Może opowiemy Państwu o tym?
0: A, no pewnie, bardzo chętnie, już za chwilę. Słuchaj, Zygmunt, ale jak my będziemy szli na golonkę, to ja zjadam golonkę, a ty kapustę.
2: Tak możemy się umówić.
0: Dobra.
2: Okay. A kto zje skórkę?
0: Nikt. Skórka dla psa. 19 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: W klinice teraz żadnego dzika nie spotkałem. Nie, nie, nie. Były wyjątki. Są takie jak we Wrocławiu są krasnale.
1: Tak.
0: To w klinice morskiej są takie dziczki małe porozstawiane w różnych częściach miasta.
1: Może i nie zaatakuje, a może i tak, jak się człowiek potknie i na zęby wywróci na takim dziczku w klinice morskiej. Dziękujemy, bo tych telefonów o bliskich spotkaniach z dzikami to no, dość dużo się pojawiło. Ostrożnie, proszę Państwa, ostrożnie. One niby są oswojone, one niby są takie miejskie, te dziczki, ale strzeżonego sami Państwo wiedzą. Czesław Niemen.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 25 minut godzina 10, a wczoraj zbliżała się godzina 23 i było tak.
1: Przywróć szczęście i radość mojemu bratu, szepnęła Julia na ucho hrabiemu. Monte Cristo uścisnął jej dłoń tak, jak zrobił to 11 lat wcześniej na schodach prowadzących do gabinetu Morella. Czy ufasz pani ciągle Sindbadowi żeglarzowi? Zapytał z uśmiechem. Tak. Dobrze więc, śpi spokojnie i miej ufność w panu.
0: I co będzie dalej?
2: A to się dzisiaj już okaże. Kolejne odcinki Hrabiego Monte Cristo na antenie Radia Pogoda czyta Wojciech Masiak. I tak będzie tylko do poniedziałku, bo już zbliżamy się do końca i wakacji, i powieści.
0: A co będzie później? Dowiedzą się państwo niebawem.
2: W swoim czasie. Teraz za 24:10, za chwilę Danuta Rin, Gdzie ci mężczyźni, a później Filipinki w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
12: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
10: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
18: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
13: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
3: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik!
3: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Została ostatnia reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Tak.

0: Za 13 minut 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Stosowna informacja w naszych mediach społecznościowych już jest, ale na antenie jeszcze nie było, więc będzie. Otóż Zygmunt Heizer wybiera się dzisiaj do Sopotu. Tak. I będziesz tam przez najbliższe 2 dni.
1: Tak.
0: Zazdroszczyć trochę tego koncertu Alicji Majewskiej jutro na festiwalu w Sopocie.
1: Będę na tym koncercie, tak jest.
0: Ale w piątek wrócisz i wszystko opowiesz, jak było.
1: Wszystko się zgadza. Jadę do Sopotu w związku z pewnymi obowiązkami służbowymi związanymi z pewnym programem
0: telewizyjnym. No tak. Jasne, że tak. Ale gdyby się państwo wybierali, to proszę tam się rozglądać za Zygmuntem, także ewentualnie można się pozdrowić.
1: Ja do państwa pomacham tam, jak wpadnę w oko kamery.
0: No, dokładnie. A tymczasem dzień dobry mówimy Piotrowi Sforakowskiemu. Cześć,
1: dzień
0: Piotrze.
1: Dobry. Dzień dobry.
2: Będziesz miał piękną.
1: Gdzie jedziesz, zostajesz, będziesz.
2: Będę, tak. A ty będziesz miał piękną pogodę nad morzem.
1: Naprawdę?
2: Tak
1: myślę. Dziękuję.
0: No tak zapowiadają, to się tam wykąp w morzu. Piotr Sforakowski tak. Po godzinie 10:00
2: no, i... Między innymi też będzie o żywności, ale troszkę inaczej niż wy o tym opowiadaliście. Zajmę się bardzo konkretnym tematem, podsuniętym zresztą przez naszego słuchacza.
0: O, super, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności. Warto o niej mówić jak najwięcej, więc proszę posłuchać Radia Pogoda po godzinie 10:00, a my serdecznie już dziękujemy. I do usłyszenia, mówią państwu Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: Lulu and the Lubers.
2: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Ticurilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Problemy gmin z planami ogólnymi, od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
13: Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
14: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
15: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
14: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
13: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
16: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
13: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
17: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
13: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
7: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
9: Pogoda.
13: Najbardziej chmurzyć będzie się na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Tam może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach zaledwie 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie. W czasie burz porywisty wiatr.
7: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzęckie.pl.
13: W czasie burz porywisty wiatr.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Polskiej Żywności, czyli wszystkiego, co lubimy i tych kilku rzeczy, które nam nie smakują. Nie, żebym chciał tutaj w jakikolwiek sposób wzbudzać dyskusję nad tym, co smaczne, a co nie. Mówię o tym dlatego, że za około pół godziny, dzięki jednemu ze stałych słuchaczy Radia Pogoda, będzie właśnie mowa o smaku. Pewnym bardzo konkretnym i wydawałoby się wszystkim znanym smaku. Szczegóły wkrótce, bo teraz w Radiu Pogoda posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Sławy Przybylskiej, Tadeusza Woźniaka i Alicji Majewskiej, a że Sława Przybylska śpiewa zaraz siedzieliśmy na dachu, to bardzo jestem ciekaw, jakie miejsce było przez Państwa ulubionym miejscem spotkań i przesiadywań. Dzień dobry.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Alicja Majewska pięknie śpiewała o wielkim targu, który dotyczy nas wszystkich, ale ja bym zmienił teraz miejsce pobytu na mały targ, albo raczej na takie miejsce, gdzie uwielbialiśmy przesiadywać, kiedy już mogliśmy sami wychodzić na dwór, ewentualnie na pole. Pod domem, w którym mieszkałem, rosło kiedyś takie bardzo rozłożyste drzewo, na które uwielbialiśmy się wspinać z kolegami, bo w pewnym niewysokim momencie gałęzie tworzyły takie jakby oparcia, więc można było tam wejść bez specjalnego ryzyka upadku i debatować o różnych sprawach, które obchodziły wtedy dziesięciolatków, na przykład o przygodach Zorro albo o tym, czy na to drzewo wpuszczać też dziewczyny. Chyba nigdy żadnej nie było tam z nami. Takie miejsce, w którym człowiek czuł się bezpiecznie, a rodzice nie mieli specjalnie powodu, żeby się za bardzo o nas niepokoić. Potem, kiedy się podrosło i miało całe 15 lat, drzewo zamieniliśmy na osiedlową ławkę, ale to jednak nie to samo, co przyroda. Czy państwo też mieli takie miejsce, do którego mogli przychodzić tylko państwo i najbliższe koleżanki albo najbliżsi koledzy? Proszę o nim opowiedzieć w Radiu Pogoda.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: łupkarska piosenka grupy No To Co zagościła w Radiu Pogoda. Za chwileczkę najpiękniejsze melodie wrócą m.in. za sprawą Haliny Frąckowiak, z którą spotkamy się podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora na wrocławskim rynku. To będzie 18 września. A co tam jeszcze będzie się dziać? Oj, mnóstwo rzeczy. Piszemy o tym na stronie radiopogoda.pl, także proszę zajrzeć i koniecznie odwiedzić Radio Pogoda, kiedy Państwo już będą tam na rynku. My będziemy na Placu Solnym.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9 i 11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie zaraz wracają do Radia Pogoda. Usłyszymy Janusza Laskowskiego, a teraz dotrzymuję obietnicy, bo będzie mowa o smaku. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy. W 80-tych latach oglądaliśmy ten film Poszukiwana z Wojciechem Pokorą. I tam padło takie coś, ten pan drugi, Czechowicz bodajże, badał zawartość cukru w cukrze. I powiem tak, po 40 latach, może po 50, kupiłem ostatnio 10 kilo cukru, bo była promocja po złoty coś. I powiem, no niestety ten cukier jest mniej słodszy. Ja słodzę dużo, bo ja słodzę 2 łyżeczki do kawy i teraz ta kawa jest niesłodka. Więc niestety cukier cukrowi nie jest równy. Wydaje się to absurdem, ale to jest rzeczywistość. Nie straciłem smaku cukru z dnia na dzień. Dziękuję, stały słuchacz.
0: To ja dziękuję za to, że podzielił się pan z Radiem Pogoda swoimi spostrzeżeniami o cukrze. Mówiąc krótko, czy państwu także się wydaje, że ten cukier coś ostatnio mniej słodki? Ja cukru nie używam prawie w ogóle, więc nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, czy to cukier jest mniej słodki, czy to może jednak sprawa związana z kubkami smakowymi naszego słuchacza, więc państwa proszę o pomoc. 22 444 4004. Co z tym cukrem?

0: Natasza Zylska w Radiu Pogoda o serduszku, które pika. Za chwilkę Ludmiła Warzecha będzie wspominać lata 20, lata 30, a potem usłyszymy przebój zespołu The Ronettes z lat 60. Be My Baby, przypomniany kiedyś w filmie Dirty Dancing.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale cza-cza, señorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Została ostatnia reklama.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Chłopcy z weselszych lat Ireny Jarockiej, a potem Miłość jak wino Eleni. Tymi najpiękniejszymi melodiami na lato zacznie się kolejna część naszego dzisiejszego spotkania i to będzie zaraz po najważniejszych wiadomościach w Radiu Pogoda.
10: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
11: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
10: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
12: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
10: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5% poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska. Mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
13: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy. Kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
10: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
6: Pogoda.
10: Do 20 stopni na Podlasiu, do 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim. Na południu może padać deszcz, może się też pojawić na północnym wschodzie. Tam niewykluczone również burze, ale przejaśnień też nie zabraknie.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
9: Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii. Przed nami przeboje Ireny Jarockiej i Eleni, a po utworze Nie wierzę piosence w wykonaniu Hanny Skarżanki będziemy wspominać pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie. Natomiast w cyklu Pogodne Lato wspomnimy rok 1978. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

Dziś mamy 25 sierpnia i akurat dziś właśnie mija 65. rocznica pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot 61. Jego pomysłodawcą był Władysław Szpilman, a tę pierwszą edycję wygrał reprezentant Szwajcarii Jean Rolland z utworem Nude, za który otrzymał łącznie 84 punkty.

No ale ta piosenka zwyciężyła dopiero 27 sierpnia 1961 roku, natomiast pierwszy dzień festiwalu był dniem polskim. Wystąpiło wówczas 10 polskich wykonawców. Zdobywcy pierwszych 3 miejsc otrzymali wyróżnienia, a nagrody przyznano w kategoriach nagroda za dzieło i nagroda za interpretację. I w obu kategoriach zwyciężyła wtedy Irena Santor z utworem Ombara autorstwa Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

A Ludmiła Jakubczak, której teraz posłuchamy, wspominając ten pierwszy konkurs sprzed 65 lat, zajęła wtedy 4. miejsce, śpiewając piosenkę Wakacje z deszczem.

Od soboty emocjonujemy się meczami Mistrzostw Europy Kobiet w siatkówce. Po meczach z reprezentacjami Węgier i Łotwy dzisiaj o 18:00 przyjdzie pora zmierzyć się ze Słowenkami. I to może być trudne, więc bardzo proszę, żebyśmy wszyscy trzymali kciuki za naszą reprezentację. Potem też nie będzie łatwo, bo i z Niemkami, i z reprezentantkami Turcji trzeba się liczyć w siatkówce. Ale to dzisiejsze spotkanie może być, no nie chcę mówić przełomowe, ale bardzo ważne to na pewno.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

0: pogodne lato
1: roku 1978.
0: Z radiem Pogoda.
1: 24 czerwca we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski, a 3 dni później rozpoczęła się misja kosmiczna statku Sojuz 30 z pierwszym polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim na pokładzie. To wydarzenie oczywiście relacjonowała Polska Kronika Filmowa.
2: 27 czerwca 1978 roku Sojuz 30 z dowódcą pułkownikiem Piotrem Klimukiem i majorem Mirosławem Hermaszewskim wystartował. Pierwszy Polak w kosmosie. Płyną pomyślne meldunki o połączeniu z zespołem orbitalnym. 8-dobowy lot kończy precyzyjne lądowanie. Jeszcze tylko autograf na kapsule lądownika. A tak witała Warszawa kosmonautów. Uroczyste posiedzenie Sejmu. Meldunek o wykonaniu zadania składa major Mirosław Hermaszewski.
3: Obywatelu marszałku, Wysoki Sejmie. Uroczyście melduję, że radziecko-polski lot kosmiczny zakończył się pomyślnie. Zadania postawione załodze statku kosmicznego zostały w pełni wykonane. 126 razy okrążyliśmy kulę ziemską. Lot trwał 190 godzin.
1: 24 lipca swoją premierę miał film Feliksa Falka, Wodzirej, z Jerzym Szturem w roli głównej.

0: A już pod sam koniec lata, 17 września wieczorem w telewizji zobaczyliśmy premierowy odcinek serialu Lalka z Małgorzatą Braunek, Jerzym Kamasem i Bronisławem Pawlikiem w głównych rolach i z piękną muzyką Andrzeja Kurylewicza. Państwo pewnie pamiętają, że w niedzielne poranki od 8 słuchamy fragmentów powieści Lalka czytanych przez Wojciecha Masiaka. Oczywiście to nie to samo co serial telewizyjny, ale to dobrze, bo po pierwsze i przede wszystkim jest miejsce dla porannych niedzielnych działań w towarzystwie Radia Pogoda.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Dla ciebie miły, śpiewała Violetta Villas. Za chwilkę czerwone gitary zaproponują, żeby wrócić na jeziora, a potem razem z Danielem Bunem będziemy wspominać piękną niedzielę.
1: Radio Pogoda.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Górnictwo to nie tylko węgiel, to także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
12: Została ostatnia reklama.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: Reklama.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klęka.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzeda.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
6: Popołudniowa część naszego dzisiejszego spotkania rozpocznie się przywitaniem Rickiego Nelsona z Mary Lou i rozglądaniem się Ireny Santor po Warszawie nad Wisłą. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
8: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek. Na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
8: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
9: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
8: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
10: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
8: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała czterech mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich dwóch miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
11: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
12: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
11: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
8: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy trzy kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.
1: Pogoda.
8: Temperatury dziś umiarkowane od 19 do 23 stopni w kraju, najcieplej w Wielkopolsce, najchłodniej na Podlasiu, na południu Polski oraz na Warmii i Mazurach może dziś popadać deszcz.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: Popołudniową część naszego spotkania rozpoczną dziś najpiękniejsze melodie w wykonaniu Rickiego Nelsona, Ireny Santor i zespołu 2 plus 1, a potem wrócimy do kwestii poruszonej przez jednego ze słuchaczy Radia Pogoda, czyli pytania, dlaczego cukier może się wydawać mniej słodki. Znajdzie się też miejsce na powrót do ulubionego miejsca w dzieciństwie, a za pół godziny czeka nas kolejna rozgrywka w naszej zabawie Fundusz w czasów pogodowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Romanse za grosz i grupa 2 plus 1 w Radiu Pogoda. Wracamy do tego, co zauważył słuchacz Radia Pogoda, pan Stanisław, który niedawno kupił cukier w promocji i stwierdził, że używa go więcej, żeby sobie porządnie posłodzić kawę. Właściwie odpowiednio posłodzić kawę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Maria z Krakowa. Jeśli chodzi o ten cukier, to ja już to stwierdziłam jakiś rok temu. Cukier jest z czymś mieszany. Nie jest taki, jak ma być. Bo ja kiedyś piekłam na przykład bezy i dokładnie wiedziałam, ile mam dać na dwa białka tego cukru. I te bezy mi nie chciały wyjść, bo cukru musiałam dać o co najmniej pół szklanki więcej. Dopiero mi wychodziły bezy. Więc to jest jakieś oszustwo z tym cukrem. Pozdrawiam wszystkich w Radiu Pogoda i słuchaczy.
0: Pozdrawiam wzajemnie, tylko jakiego rodzaju to jest oszustwo, pani Mario? Bo wydaje mi się, że wytłumaczenie może być znacznie mniej sensacyjne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Tu Marcin z Wrocławia. Mnie się wydaje, że ponieważ cukier jest w tej chwili we wszystkich możliwych i niemożliwych rzeczach do jedzenia, to też i nasza wrażliwość na słodycz została bardzo mocno rozregulowana i możemy mieć wrażenie, że cukier jest mniej słodszy niż był kiedyś. Pozdrawiam serdecznie pana, panie Piotrze oraz wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
0: I wzajemnie pozdrawiam, panie Marcinie. Bardzo dziękuję za to wytłumaczenie. Rzeczywiście cukier jest w składzie prawie wszystkich produktów, które są dziś dostępne w sklepach, a te słodkie są teraz jeszcze bardziej słodzone, więc nasze zmysły już nie reagują tak samo, tak ostro. Mówiąc kolokwialnie, smak nam się po prostu zstępił. To wydaje się rozsądnym tłumaczeniem, bez posądzania nikogo o oszustwo, więc być może, dopóki nie będziemy mieli dowodów, że jest inaczej, tego się trzymajmy.

0: Toni Kecher i Czerwono-Czarni w Radiu Pogoda. Pytałem dzisiaj, zainspirowany piosenką Sławy Przybylskiej, siedzieliśmy na dachu, czy państwo przed laty też mieli takie swoje ulubione miejsce, gdzie mieli wstęp tylko wtajemniczeni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzwonię z Poznania. Naszym ulubionym miejscem spotkań dzieciaków, młodzieży, czyli naszej wiaruchny, był sztender na podwórku. Jak zabrakło miejsca na sztendrze, każdy przynosił ryczkę. To są poznańskie gwarowe nazwy trzepaka i małego stołka. Pozdrawiam, Krystyna.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Krystyno. Sztender i ryczka. Myśmy mieli trzepak z ławką obok, więc stołeczki nie były potrzebne, ale rzeczywiście trzepak to bardzo przydatne miejsce było i urządzenie też.

0: w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Trwa ostatnia seria tegorocznej edycji naszej zabawy Fundusz w czasów pogodowych, ale do wygrania są takie same 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków jak poprzednio. Wczoraj pan Wojciech wywalczył sobie prawo udziału w dzisiejszej rozgrywce. Dzień dobry, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Po przeciwnej stronie z taką samą wolą wygranej jest pan Piotr, którego witam równie serdecznie. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przypomnę tylko, że zagadki zadaję uczestnikom na przemian po jednej i po każdej takiej rundzie sprawdzam, kto ma więcej punktów. Jeśli jest remis, gra toczy się dalej. Jeżeli remisu nie ma, to znaczy, że jest zwycięzca, a punkty dostaje się za prawidłowe rozwiązania zagadek. Zagramy?
3: Tak jest.

0: 0 do 0, jest remis, gramy dalej. Panie Piotrze, zagadka muzyczna dla pana.
1: Hey, mambo, mambo italiano, hey, hey, mambo, mambo italiano, go, go, go, you mixed up a siciliano.
0: 5 sekund.
2: 1-1, niestety.
0: Dean Martin.
2: A, Dean Martin, tak.
0: Panie Wojciechu, zagadka dla pana teraz.

0: José Feliciano.
1: I to jest prawidłowa odpowiedź. To oznacza, że ta runda wyłoniła zwycięzcę i został nim pan Wojciech. Gratuluję udanej rozgrywki.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Kolejnej udanej rozgrywki z panem Wojciechem. W takim razie spotykamy się jutro mniej więcej o tej porze.
0: Pozdrawiam pana Piotra.
2: A ja gratuluję panu Wojciechowi.
0: Dziękuję super. Bardzo.
1: A ja dla pana Piotra w podziękowaniu za udział w naszej wakacyjnej zabawie mam zestaw upominków od Radia Pogoda.
2: No, cieszę się.
1: Życzę, żeby nasz pogodny kubeczek, torba Radia Pogoda służyły długo i dobrze, książka niech okaże się wciągająca, a inne upominki przydatne.
2: Super, dziękuję ślicznie.
1: Także jutro na pewno usłyszymy w Radiu Pogoda pana Wojciecha, a państwo mogą się z nim zmierzyć na znajomość najpiękniejszych melodii. Wystarczy się zapisać do funduszów czasów pogodowych na stronie radiopogoda.pl, poczekać na telefon ode mnie, a potem wygrywać. I 2000 w piątek to może być państwa wygrana.
3: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
4: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie ikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w

Jeśli chodzi o zabawę z nagrodami, to na Funduszu Czasów Pogodowych się nie kończy. Po 16 Monika Tarka proponuje Państwu zabawę w skojarzenia Daję Słowo i w tym tygodniu w tej zabawie za sam w niej udział na naszej antenie otrzymują Państwo bardzo szykowną granatową koszulkę z hasłem Pogoda mi w duszy gra, a jeśli się uda, to dostają Państwo jeszcze dzbanek na wodę z limitowanej serii Radia Pogoda. To po 16, a po 13, czyli za niewiele ponad 20 minut, będzie można zdobyć książkę Tadeusza Osipowicza o kabarecie tej. Szczegóły po 13.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
16: Została ostatnia reklama.
17: Znowu miałam rację.
18: W czym?
17: We wszystkim.
18: Akurat.
17: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
18: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
17: A nie są?
19: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

Ubrałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: słucham Radia Pogoda, w związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.
1: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeje już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem poziomek niech kupi. Zdziecinniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już polecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże. Już się rodzi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdać.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd jesieni do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś wizja.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Bardzo słodko zacznie się kolejna część naszego dzisiejszego spotkania, bo od przeboju zespołu The Archies Sugar Sugar. Potem usłyszymy Krzysztofa Krawczyka w przeboju Byle Było Tak. Wszystko razem nastąpi zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
13: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
14: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
15: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
14: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
15: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
13: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
16: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
13: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
17: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
13: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie-Koźlu, jeszcze nie znane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
18: No i rzeczy się udało z 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
19: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
18: No właśnie tak.
20: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią, jakie. Więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
19: Przydaje się, tak.
13: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień we wtorek.
8: Pogoda.
13: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju. Trochę więcej chmur i tam może popadać deszcz, a na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich do 21 w centrum i 24 na północnym zachodzie. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, tam zaledwie około 15 stopni.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato czeka.
12: W tym tygodniu po 13 bawimy się we wspomnienia o kabarecie Tej. Nagroda, egzemplarz książki Kabaret Tej z tyłu sceny jest już przygotowana, a jej autor tej książki, Tadeusz Osipowicz, za chwilkę zada pytanie i pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, dostanie od nas tę książkę. Pytanie usłyszymy za chwilkę, bo teraz posłuchamy najpiękniejszych melodii w wykonaniu grupy The Archies, Krzysztofa Krawczyka i Grażyny Świtały. Dzień dobry.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszam. Piotr Sforakowski.

0: Grażyna Świtała i Kocha się za nic z 87 roku. No to dobrze, zgodnie z obietnicą, dzisiaj znów mam dla Państwa książkę Tadeusza Osipowicza, Kabaret tej z tyłu sceny, ale znów trzeba najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które teraz zada autor tej książki. Proszę posłuchać.
1: Podczas programu Z tyłu sklepu w Opolu w 80 roku Zbyszek Wodecki przez całą pierwszą godzinę musiał siedzieć w pewnym szczególnym miejscu, zanim mógł wyjść na scenę i zaśpiewać Pszczółkę Maję. To nie były kulisy. Co to było za miejsce? A. Szatnia, bo wchodził na scenę od strony publiczności. B. Z budki suflera, bo tylko tam mógł słyszeć i mógł wiedzieć, kiedy ma wejść na scenę i śpiewać. I C. W beczce ustawionej na scenie, bo nie było możliwości wejścia od dołu do tej beczki.
0: Szatnia, budka suflera czy beczka? Telefon Państwo znają, 22 444 4004. Czekam na Państwa prawidłowe odpowiedzi.

0: Co ja zrobię, że cię lubię, to Jadwiga Strzelecka w Radiu Pogoda. Ja teraz przypomnę pytanie zadane przed chwilą przez Tadeusza Osipowicza. Zbigniew Wodecki, który w programie kabaretu Tej z tyłu sklepu w Opolu śpiewał Pszczółkę Maję, mniej więcej po godzinie od początku występu spędzał tę godzinę, no właśnie gdzie? Czy w szatni, czy w budce suflera, czy w beczce, która stała na scenie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie w sprawie Zbyszka Wodeckiego, skąd wychodził. To wyszedł według mnie z budki suflera. Mm-hmm. Dziękuję.
0: Dziękuję również za tę odpowiedź. Co na to ekspert?
2: No źle, niedobrze. Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
0: No to prawidłową odpowiedź poznamy za chwileczkę. Ale najpierw posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego, zacznij od Bacha, a potem jeszcze The Marcells.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzasz godzinę na zegarze Pałacu Kultury i Nauki? Wiesz, że to Warszawa. Słyszysz głos Anny Jantar. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% stąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze Boba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
20: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
21: To nie jest pora.
20: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
22: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.

0: The Marcells w Radiu Pogoda. Zanim wrócę do pytania, które zadał Tadeusz Osipowicz, powitam pana Janusza, który najszybciej udzielił odpowiedzi w naszej zabawie roboczo nazywanej przeze mnie kabaret, tej z tyłu studia Radia Pogoda. Dzień dobry, panie Januszu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry wszyscy słuchacze tego radia.
0: Kabaret tej często zapraszał gości do swoich programów, często to byli znani artyści, na przykład Zbigniew Wodecki, którego dotyczy dzisiejsze pytanie. W Opolu podczas występu z programem Z tyłu sklepu Zbigniew Wodecki śpiewał Pszczółkę Maję, ale robił to dopiero po około godzinie od początku programu. Gdzie spędzał tę godzinę? Czy w szatni, bo potem wychodził na scenę od strony publiczności, czy w budce suflera, żeby wiedzieć dokładnie, kiedy wejść na scenę, czy wreszcie w beczce, bo nie było innej możliwości, żeby potem wyszedł z tej beczki i zaśpiewał Pszczółkę Maję. Panie Januszu, jak brzmi odpowiedź?
1: Moja odpowiedź to odpowiedź C, że wyszedł z beczki.
0: No, to posłuchajmy, co na tę odpowiedź ma do powiedzenia Tadeusz Osipowicz.
2: Bardzo dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. Zbyszek Wodecki siedział całą tą godzinę w tej beczce z Pszczółką Mają.
0: Bidulek.
2: I po tej godzinie wychodził, śpiewał. Ludzie się fajnie bawili, ale Zbyszek narzekał, że strasznie go plecy bolą i Tadek Osipowicz musiał robić manipulacje kręgosłupowe, bo to mój zawód, w odcinku lędźwiowym na wysokości L4, L5.
0: Także Januszu trafił, panie Januszu, trafił pan?
1: No nie wierzę.
0: Ale to trzeba uwierzyć. No jeśli śpiewał Pszczółkę Maję, to jasne, że wychodził z beczki z miodem. Nieprawdaż?
1: Prawdaż.
0: No właśnie. Wie pan, tak przy okazji zapytam, co to takiego te L4 i L5?
1: No wie pan, no to jest dziwny zbieg okoliczności,
0: tak?
1: Ale ja akurat mam przepuklinę na L4, L5.
0: A, czyli wie pan, że to kręgi lędźwiowe po prostu.
1: Tak, oczywiście.
0: No tak. No ale to nie było przedmiotem pytania, bo z tym pytaniem poradził sobie pan bardzo dobrze, z moim dodatkowym zresztą też. Z wielką radością wręczam panu nagrodę, czyli książkę Tadeusza Osipowicza, Kabaret tej z tyłu sceny.
1: Dziękuję bardzo, a ja z kolei książkę dedykuję, którą otrzymam, pani Edycie. A ja się cieszę!
0: Pani Edyta się cieszy i świetnie.
3: Bo ja byłam na tym przedstawieniu z tyłu sklepu w Opolu.
0: O, no fantastycznie. I co, wspomnienia są ciągle żywe, prawda?
3: Tak, i kocham was wszystkich.
0: Pani Edyto, pozdrawiamy serdecznie. Panie Januszu, również pozdrawiam, a państwa zapraszam do słuchania Radia Pogoda jutro po 13:00. Znaczy w ogóle całą dobę proszę słuchać Radia Pogoda, ale jutro po 13:00 pojawi się kolejne pytanie Tadeusza i kolejna okazja do zdobycia jego książki w zamian za najszybszą prawidłową odpowiedź.

0: Słuchaliśmy pięknej piosenki w wykonaniu Czesława Niemena, Czy mnie jeszcze pamiętasz? Za moment przypomnimy sobie przeboje Engelberta Humperdinka, Release Me i zespołu Homo Homini, Drzewa ruszają w drogę, a od 14 Monika Tarka będzie Państwu towarzyszyć popołudniowo, natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Została ostatnia reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda. Najlepsze na plażę.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Została ostatnia reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: To jest Radio Pogoda, słuchają Państwo u nas najpiękniejszych melodii. Takich jak na przykład Bądź dziewczyną z moich marzeń, czy Miłość drogę zna. Te piosenki już za kilka minut, a na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
9: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Sonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodych tej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Sonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
10: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
9: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Sonda Krypto, a przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie Śląskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie sieje złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
9: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu, zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą Dożynki Polskie, które odbędą się 13 września w Spale, oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
4: Pogoda.
9: Pogodnie dziś w większości regionów, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na północnym wschodzie oraz w południowej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze, a na termometrach do 18 stopni na Podlasiu oraz na obszarach podgórskich, do 21 stopni w centrum i 24 na północnym zachodzie.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
8: 4 minuty po godzinie 14, a ja witam i zapraszam na wspólne, pogodne popołudnie. Mam dla Państwa mnóstwo najpiękniejszych melodii, ale też kilka takich rzeczy namacalnych, na przykład legitymacja członkowska Klubu Pogodnych Ludzi. To dla tych, którzy zgłaszają się do klubu, ja oczywiście do Państwa systematycznie dodzwaniam i dzisiaj też to będę robić. No i mam też koszulkę Radia Pogoda i nasz dzbanek filtrujący wodę. To do zdobycia z kolei w konkursie Daję Słowa, ale to dopiero o godzinie 16:30. A kto z Państwa dzisiaj nas pozdrawia?
12: Dzień dobry, Krystyna z Krakowa. Pozdrawiam oczywiście panią sekretarkę, wszystkich pracowników radiosłuchaczy tego wyjątkowego dla mnie radia.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
8: Dzień dobry, właściwie to pan sekretarz. No i każdy z Państwa może do niego zadzwonić i zostawić takie pozdrowienia dla słuchaczy.

chyba zaklęta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszę.

Szkoda, że nie nagrał więcej piosenek. Jan Kobuszewski miał przepiękny, jak Państwo słyszeli, głos, pełen romantyzmu i takiej niezwykłej melodyjności. Tu w duecie z Jolantą Zykun już nie zapomnisz mnie. Co ciekawe, słynie oczywiście ze swoich ról komediowych. Zwykle wywoływał uśmiech na naszych twarzach, więc teraz jak o nim myślimy, jak go wspominamy, to też się uśmiechamy, dziękując mu za to wszystko, co po sobie zostawił i te chwile radości, które nam sprawiał, ale przecież był na początku aktorem dramatycznym, grał w Teatrze Narodowym, ale kiedy w 1968 roku zdjęto Dziady, usunięto Dejmka, to postanowił razem z częścią zespołu w ramach protestu po prostu odejść z teatru, no i to spowodowało, że trafił na czarną listę, nie miał jak zarabiać i tutaj pomocną dłoń wyciągnął do niego Edward Dziewoński, który tworzył kabaret Dudek, no i to wtedy właśnie zupełnie niespodziewanie i też z taką i dla siebie niespodzianką odkrył w sobie ten niezwykły talent komediowy i później już właściwie takie role grał do końca życia. Była też jedna rola, którą odrzucił, a myślę, że sprawdziłby się w niej znakomicie. Otóż miał propozycję, żeby być filmowym panem Kleksem, ale powiedział, że jest na to za stary. Miał wtedy 50 lat i odrzucił tę propozycję. Wiemy, że zagrał tę rolę Piotr Frączewski, zresztą też znakomicie. Pod Budą teraz w Radiu Pogoda. Przy niedzieli zabawa.

0: Angielski zespół Chicory Tip i Son of My Father z 1972 roku. Słyszeli Państwo te nowoczesne dźwięki, ten syntezator. No, to był pierwszy numer jeden w historii na listach przebojów, w którym właśnie użyto tego syntezatora, więc ta piosenka zapisała się, jakby nie było, w historii muzyki światowej. Za chwilę Sława Przybylska, Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czy Robert Kasprzycki, Niebo do wynajęcia. A ja dzisiaj chciałam się Państwa zapytać o jazdę rowerem i o różne Wasze rowerowe przygody albo rekordy. Jeżeli macie takie anegdoty, którymi moglibyście się podzielić z innymi słuchaczami, to zapraszam. 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autokompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

dziennych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie niskie ceny.

0: w latach 80. wybrałem się z kolegą jednym rowerem na dyskotekę. 10 kilometrów od najbliższej miejscowości do takiego miasteczka. Mhm. Znaczy, kolega miał rower, ja oczywiście nie. Takie były czasy. Próbowaliśmy jechać, że on pedałował, ja na ramię. Mhm. No, tyłek strasznie bolał, więc wpadliśmy na taki pomysł. Jeden jedzie rowerem, wyprzedza tego, co idzie pieszo, o 2 kilometry. Zostawia rower w rowie. Aha. Drugi dochodząc, bierze rower, tamtego wyprzedza, znowu zostawia 2 kilometry z przodu rower i tak wspólnie żeśmy takim sposobem żeśmy dojechali na dyskotekę. Idąc tylko połowę drogi, aha, a połowę drogi jadąc rowerem. Cudem. Pozdrawiam, Jarek.
1: Ja też pozdrawiam. No, ciekawy sposób. Ciekawa też jestem, czy w ten sam sposób wracaliście z tej dyskoteki. 22 444 4004 czekam na Państwa anegdoty rowerowe.

0: Danuta Ryń i Bogdan Czyżewski na Deptaku w Ciechocinku, ale przede wszystkim to była piosenka o uśmiechu i pogodzie ducha. Mam nadzieję, że trochę w tym Państwu pomagamy, żeby te Wasze dni były bardziej pogodne. A jeżeli Wy sami czujecie się pogodni i chcecie dołączyć do takiej paczki przyjaciół Radia Pogoda i właśnie osób no, raczej stawiających na tą pogodną stronę życia, to zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Zgłoszenia przyjmujemy albo przez naszą stronę internetową, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, albo można oczywiście zadzwonić 22 444 4004. No właśnie, a propos telefonów, dzisiaj takie Państwa opowieści o przygodach rowerowych w Radiu Pogoda.
1: Na rowerze wszędzie się zajedzie, rower ma dwa koła, jeden ślad.
2: Mówiłem się z dziewczyną na boisku Skolnicz, że mamy się całować. Ona przyjechała na rowerze, ja przyjechałem na rowerze.
0: I?
2: Ona, no, a ja na rower i uciekłem.
0: No tak, można było szybciej uciec, jak się miało rower ze sobą. Jeszcze raz przypomnę nasz numer 22 444 4004.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Ciii, to nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 15, więc czas na wiadomości, a po nich wracamy do najpiękniejszych melodii na lato.
9: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię. Nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
10: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
9: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
11: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gróźb będzie wspierał Kijów.
9: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić. To już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
5: Pogoda.
9: Dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, trochę więcej chmur na Podlasiu oraz w południowej części kraju. Burze możliwe jeszcze dziś na północnym wschodzie. A na termometrach do 18 stopni właśnie na Podlasiu i na obszarach podgórskich do 21 stopni w centrum, do 24 na północnym zachodzie.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
12: Lato,
2: lato, lato czeka.
8: Jeszcze lato, jeszcze wakacje. 4 minuty po godzinie 15. Zapraszam na dzisiejsze pogodne popołudnie. Po 15 będę miała dla Państwa zaproszenie na koncert wyjątkowej wokalistki, która śpiewa taką piękną piosenkę Czas nas uczy pogody. To już za kilka minut szansa na zdobycie tego zaproszenia. A potem wrócimy do Państwa opowieści dotyczących jazdy na rowerze i anegdot z tym związanych.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Zespół Baccarat, hit z końca lat 70. The Devil Sends You to Laredo. A ja, proszę Państwa, zapraszam do Atelier w Sopocie, gdzie już w najbliższy czwartek, 27 sierpnia, koncert Grażyny Łobaszewskiej. Słyszymy jej największe przeboje. Ja mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Wystarczy teraz zadzwonić pod numer telefonu 22 444 4004 no i powiedzieć, dlaczego to właśnie do Państwa to zaproszenie powinno trafić. Grażyna Łobaszewska, przypomnę, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie już w czwartek o 19.30. Usłyszymy jej największe przeboje. Może również

0: po co?
1: Wspomnienie już niestety Joanny Rawik w Radiu Pogoda. Aż trudno uwierzyć, jak się słucha tej piosenki i w ogóle jak się słuchało jej audycji, że do 13 roku życia nie mówiła w ogóle po polsku, bo ta jej polszczyzna przecież wspaniała, legendarna, wyjątkowo staranna. A teraz wracamy, proszę Państwa, do koncertu Grażyny Łabaszewskiej, który przypomnę w Teatrze Atelier w Sopocie już najbliższy czwartek o godzinie 19:30, a podwójne zaproszenie na ten koncert zdobywa słuchaczka, która taką oto wiadomość zostawiła na naszej automatycznej sekretarce.
2: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie koncertu Grażyny Łabaszewskiej w Sopocie. Byłabym zainteresowana i chętnie posłuchałabym jej wspaniałych piosenek.
1: No, na pewno pojawią się Czas nas uczy pogody, Brzydcy, Gdybyś, czy za szybą całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Także gratuluję i życzę miłego koncertu. Ja przypomnę, że jeszcze przez tydzień trwa tam 33. Lato Teatralne pod patronatem medialnym Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega. Mega.
11: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Let's have a party, Wanda Jackson, za chwilę Ludmiła Jakubczak, ale wcześniej znów wskakujemy na rower, proszę Państwa, bo dzisiaj Państwo dzwonią i opowiadają anegdoty związane z Waszymi przejażdżkami rowerem.
1: Na rowerze wszędzie się zajedzie, rower ma dwa koła, jeden ślad.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
2: Ja jeszcze z żoną namiętnie na rowerach. Parę lat temu mieliśmy taką przygodę. Jechaliśmy z Czerwonego Klasztoru przełomem Dunajca do Szczawnicy i z powrotem. Przepiękna trasa. Mhm. Jadąc z powrotem, ja jechałem za żoną. Żona nagle przyhamowała i stanęła. Ja się troszkę zagapiłem i też przyhamowałem bardzo ostro. Przerzuciło mnie przez kierownicę, zrobiłem koziołek w powietrzu i wpadłem w olbrzymią kałużę wody z błotem. Uh-huh. Podniosłem się, to było tuż nad brzegiem Dunajca, płynęła tratwa, dostałem gromkie brawa i okrzyki jak stałem, a żona się zatrzymała, bo zobaczyła ślimaka na drodze, którego musiała przenieść na bok. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia.
0: Ja też pozdrawiam i ukłony dla żony. Jaka przepiękna anegdota rowerowa. 22 444 4004. Państwo też mają jakieś takie opowieści w zanadrzu? Zapraszam.

Jan Wojdak i Wawele, oni też śpiewają, proszę Państwa, tą słynną piosenkę właśnie o rowerze, która nam dzisiaj towarzyszy, a Państwo opowiadają swoje anegdoty rowerowe.

0: Kobiety, na której byłam w Krakowie, przyjechało dwóch chłopaków na rowerach. I potem, jak się dyskoteka skończyła, to oni mnie chcieli odprowadzić. A więc jechałam połowę drogi na jednym rowerze, a potem drugą połowę drogi na drugim rowerze. I w ten sposób dwójkę odprowadzili mnie do domu, do Podgórza.
1: No proszę.
0: Pozdrawiam Janina.
1: Ja też pozdrawiam pani Janino. Ciekawa jestem tylko, czy któryś z nich zdobył pani serce.
2: Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autokompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Castorama!
17: W teorii okazje na ogród się skończyły.
16: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
21: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
22: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Reklama.
26: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: informacje.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż w Jury lecą.
1: Została ostatnia reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama. To jest Radio Pogoda. Polecamy najpiękniejsze melodie na kolejną pogodną godzinę. Już niedługo między innymi Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski zaproszą na herbatkę. Ale na razie ja zapraszam na najnowsze wiadomości. Jest 16.
12: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Wiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
13: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
14: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
13: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
15: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba chyba doskonale wiemy.
13: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
12: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
16: Taka pryzma z rzyn do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
12: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
17: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
18: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
17: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
12: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
19: Radio Pogoda. Co jest grane?
20: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w piątek rusza 17. Festiwal Opolskich Smaków. Przez cały weekend Plac Kopernika będzie miejscem spotkań z lokalnymi producentami, kucharzami i popularnymi twórcami kulinarnymi. Nie zabraknie degustacji, warsztatów, rodzinnych atrakcji, muzyki oraz smaków inspirowanych regionalną tradycją. Oficjalne otwarcie o 18. W ostatnią niedzielę wakacji już po raz czwarty zespół Domu Hospicyjnego Caritas z Sopotu zaprasza do swojego świata. Teren zielony zamieni się w małe miasteczko pełne gwaru, śpiewu, dobrego jedzenia, aktywności oraz śmiechu. Impreza potrwa od 12 do 17. A już jutro będzie można zakochać się w Jeleniej Górze. W samo południe na Placu Ratuszowym startuje darmowy spacer po mieście. Będzie można m.in. dowiedzieć się, co na środku rynku robi tramwaj.
19: Pogoda.
12: Dziś przeważnie pogodnie z umiarkowanymi temperaturami od 18 do 23 stopni. Więcej chmur na południu, tam miejscami możliwe opady deszczu. Burze mogą zdarzyć się na północnym wschodzie i krańcach północno-wschodnich. Ale noce już chłodne, najbliższa z minimalną temperaturą dochodzącą do 6 stopni. Są też ostrzeżenia przed mgłami w nocy na północy i północnym wschodzie.
19: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato czeka.
22: No noce faktycznie już chłodne. Zostawiłam na noc, proszę Państwa, w kuchni otwarte okno i rano chyba musiałabym mieć kożuch, żeby wejść do kuchni i nie zmarznąć. Zapraszam oczywiście na pogodne, ciepłe popołudnie z Radiem Pogoda. Dzisiaj rozmawiamy o rowerach, bo jak Państwo dzwonią i mówią, dzień dobry.
23: Dobry Pani Moniko. Kto ma rower, dobrze wie, że dojedzie tam, gdzie chce.
22: No właśnie.
23: A najzdrowszy spacerek to jest co? Rowerek. Pozdrawiam.
22: Ja też pozdrawiam. Do tego wrócimy do Waszych anegdot dotyczących jazdy na rowerze, ale najpierw mamy kilka innych spraw do załatwienia, bo będziemy wspominać pierwszy festiwal w Sopocie. Dzisiaj rocznicę. No i oczywiście zaproszę Państwa do konkursu. Daję słowo.
19: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: A my, proszę państwa, popijając herbatkę, już od 65 lat włączamy co roku telewizor, żeby podziwiać tych, którzy pojawiają się na scenie festiwalu w Sopocie. Dzisiaj taka wyjątkowa rocznica, bo dokładnie 65 lat temu rozpoczęła się pierwsza edycja tego festiwalu. To był 25 dzień sierpnia. Festiwal trwał do 27 sierpnia. Rok 1961 i Hala Stoczni Gdańskiej w Gdańsku, no bo tam odbywały się pierwsze te festiwale w Sopocie, ale od razu były szeroko komentowane i transmitowane przez Polskie Radio i przez Polską Telewizję, więc wszyscy siadali i oglądali, bo to było takie nasze okno na świat. Przyjeżdżali wykonawcy z zagranicy. No, na tym pierwszym festiwalu to może nie pojawiły się jakieś tam wielkie gwiazdy, no ale to nie byli tylko przedstawiciele demoludów, ale też była Szwajcaria, zresztą zwyciężyła w tym pierwszym konkursie. Był przedstawiciel z Austrii, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Grecji, a nawet z Meksyku, proszę państwa. Więc no patrzyliśmy, jak tam gdzieś na świecie, jak śpiewają, jakie mają piosenki, jakie mają instrumenty, no i przede wszystkim też jak się ubierają. No i oczywiście był też konkurs polski. Dzisiaj przypominamy sobie te dni. W konkursie polskim wygrała Irena Santor z Aumbara, ale my posłuchamy piosenki Złoty Pierścionek, bo Rena Rolska też ten utwór zaśpiewała właśnie wtedy na tym pierwszym festiwalu w Sopocie. Co ciekawe, on zajął 5. miejsce dopiero w głosowaniu publiczności, ale spośród tych piosenek 10 polskich piosenek, które wówczas się pojawiły na scenie, to zdecydowanie najbardziej zapamiętaliśmy Aumbara, Ireny Santor, no i właśnie ten Złoty Pierścionek Reny Rolskiej. Sopot, pierwszy festiwal, 61 rok.

Oczywiście Kind of Hush w wykonaniu The Carpenters na antenie Radia Pogoda, a za kilka minut nie będzie cicho. Mam nadzieję, że będzie głośny aplauz dla kogoś, kto zdobędzie dwie nagrody w konkursie Daję Słowo. Pierwsza z nich to nagroda gwarantowana, koszulka Radia Pogoda z napisem Pogoda mi w duszy gra. Dzisiaj rozmawiamy o jeździe na rowerze. Też może służyć do tego, żeby jeździć na rowerze z takim pięknym napisem i pokazywać go całemu światu. A dodatkowo można zdobyć taki spory dzbanek filtrujący wodę, oczywiście też z logo Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Wykręcacie numer 22 444 4004 i proszę zostawić swoje zgłoszenie na naszej automatycznej sekretarce.

0: Szarpidrutu, jak to się kiedyś mówiło, z zespołu Breakout. Poszłabym za tobą, a teraz czas na konkurs. 16:30.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No ja witam serdecznie panią Wiesię z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Monisiu.
0: Pani Wiesiu, ma już pani oczywiście koszulkę Radia Pogoda, piękną twarzową, granatową, także gratuluję.
2: O, super.
0: Czy ten napis do pani pasuje? Pogoda mi w duszy gra.
2: Jasne. Mam 87 lat i stale mi w duszy gra.
0: No to pięknie, jak ja się cieszę. Pani Wiesiu, no ale ja trzymam mocno kciuki, żeby też pani zdobyła ten nasz dzbanek filtrujący wodę z naszym logo. Tylko przed panią zadanie, ja tylko przypomnę, bo pewnie i tak pani wie, o co chodzi, ale przypomnę, że za chwilę dam pani słowo, na jaką będzie literkę, to sobie pani wybierze. No a potem od razu włączam stoper i ma pani 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Mówię wyrazów, mówię słów, bo chodzi mi o pojedyncze, prawda?
2: Tak.
0: Pojedyncze słowa, wyrazy. No dobrze, to co? Jaką literkę pani wybiera?
2: Może J, jak jubileusz niedawny.
0: No dobrze, to niech będzie J. Ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo jagoda.
2: Jagoda, Marcin, las, owoc leśny, kisiel, sok.
0: Dobrze.
2: Pierogi.
0: Dobrze, 6 było. A dlaczego ten Marcin się pojawił?
2: Bo takie jest porzekadło, że aleś piękna, jak ja, młoda jak jagoda po świętym Marcinie. Nie wiem, kto to nie wiem, ale kiedyś takie było powiedzenie.
0: No proszę, to nie wiedziałam. No to czegoś się dowiaduję od pani. Bardzo dziękuję. No i oczywiście gratuluję pani Wiesio, bo zdobywa pani wszystkie nagrody. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Również pozdrawiam serdecznie całą redakcję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Także i kolorowo Ewa Bem w Radiu Pogoda, jak opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach i o tej piosence między innymi, to mówiła, że przecież życie ma różne kolory. Czasem jest szare, czasem ten kolor jest czarny, ale za jakiś czas może się zmienić i może być różowy, błękitny, zielony, kolor nadziei na przykład. Dzisiaj Państwo opowiadają o rowerach, o swoich różnych anegdotach związanych z jazdą na rowerze. Kolejna przed nami.
1: Na rowerze wszędzie się zajedzie. Rower ma dwa koła, jeden ślad.
2: Ja wraz z kolegami mieliśmy rowery typu Pelikan. Mhm. Urządzaliśmy sobie taką zabawę w tartak. Łączyliśmy rowery sznurkami, jechaliśmy, ścinaliśmy gałęzie i zwoziliśmy do miejsca składowania drewna, czyli do tartaku, w którym pracowała dziewczyna i ona nam wręczała takie kwitki za dostarczone drewno i tak przywoziliśmy kilka godzin i na koniec jeszcze umawialiśmy się z tą panią księgową na randkę. Dzisiaj chyba brakuje młodzieży takich pomysłów. Paweł ze Stępnia.
0: Pozdrawiam panie Pawle. No, rzecz niezwykła rzeczywiście, drewno zwozić rowerami, ale różne rzeczy przecież na rowerze się próbowało przewieźć. Ja kiedyś próbowałam przewieźć szafkę ze znanego sklepu meblowego, oczywiście jeszcze nie złożoną. No, spadła mi ze trzy razy z tego roweru, ale w końcu dowiozłam ją do domu. Za chwilę Ada i Korda, Masz u mnie plus i Anna Jurksztowicz. Będzie to piosenka z filmu King Size. To wszystko oczywiście w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: promocję.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser
1: codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje?
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
19: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Samochód dostawczy i osobówka zderzyły się na Lubelszczyźnie na drodze krajowej 63 w pobliżu miejscowości Bezwola. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Dziś wieczorem burzowo na północnym wschodzie i krańcach północno-wschodnich. W nocy chłodno do nawet 6 stopni, zaledwie miejscami. W nocy uważajcie też na mgły, szczególnie na północy i północnym wschodzie.
18: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: To jest Radio Pogoda, we wtorkowe pogodne popołudnie. Za chwilę przemija uroda w nas, Seweryn Krajewski i dynamiczne orkiestry Dęty Haliny Kunickiej. A na razie wiadomości, jest 17.
9: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
9: Agnieszka Trojanowska, bis. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
11: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
9: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
12: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
13: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
12: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
9: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
5: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
9: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
10: Pogoda.
9: Temperatury umiarkowane od 18 do 23 stopni. Dziś najwięcej chmur na południu, tam też możliwe opady deszczu, a burze mogą się zdarzyć na północy i krańcach północno-wschodnich. Przed nami noce chłodne, najbliższa z minimalną temperaturą do 6 stopni. Są też ostrzeżenia przed mgłami w nocy na północy i północnym wschodzie.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
8: 4 minuty po 17:00, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i z najpiękniejszymi melodiami jeszcze na lato, jeszcze wakacyjnymi, proszę Państwa. Dzwonicie, dzień dobry.
15: Dzień dobry Pani Moniczko. Pani mówi o przewożeniu szafki rowerem ze sklepu meblowego, a ja w tym momencie, rozwiązując krzyżówkę, natrafiam na hasło. Znany koncern meblowy.
8: No proszę.
15: Proszę, jaka wspólnota myśli.
8: Dobrze, że pan nie powiedział, że rozumiemy się bez słów, bo wtedy moja praca w radiu nie miałaby sensu.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
8: A tak to mogę coś powiedzieć. Na przykład dzień dobry.

0: Wesoły, deszczowy foxtrot z lat 50. i Natasza Zylska w Radiu Pogoda. A teraz?
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Taki telefon dostałam od Państwa.
2: Dzień dobry Pani Moniko. Akurat do Pani audycji dzwonię po raz pierwszy.
0: Cieszę się.
2: I chciałabym, jeśli to możliwe, posłuchać wspólnie z Radiem Pogoda wspaniałej piosenki Michel Sardou śpiewa, Je vais t'aimer. To jest piosenka z 70-tych lat. Jest nie tylko wspaniała instrumentalnie, to jest osobna w ogóle płaszczyzna, osobny poziom. Myślę najwyższy, bo to są prawdziwe instrumenty, które grają, nie syntezatory jakieś, tylko prawdziwa orkiestra. No i to, co jest niezaprzeczalne tutaj i co jest istotą tego utworu, to jest ogromna pasja, z jaką śpiewa właśnie ten ulubiony przeze mnie i od jakiegoś czasu właśnie też taki odkurzony piosenkarz francuski. Z przyjemnością posłuchałabym, także bardzo proszę i pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Dziękuję Pani Ewo za tą piękną prośbę. No i oczywiście przed nami Michel Sardou, Je vais t'aimer.

0: Sława Przybylska w Radiu Pogoda. Dzisiaj rozmawiamy o jeździe na rowerze. Jak Sława była tutaj gościem Radia Pogoda, to opowiadała mi o tym, że też jeździła bardzo długo na rowerze, a jak była mała, to ze względu na to, że ona jest drobniutka i malutka, to robiła to jeżdżąc na rowerze pod ramą. A dzisiaj Państwo opowiadają o swoich rowerowych przygodach.
1: Na rowerze wszędzie się zajedzie. Rower ma dwa koła, jeden szlak.
2: Byłem młody, jechałem z koleżanką. Mieliśmy wtedy po 15-16 lat. Była duża górka, duży spadek, brukowana droga. I oczywiście przewróciliśmy się. O. Dziewczyna się bardzo potłukła. Na drugi dzień trafiła do ośrodka zdrowia na wsi, gdzie mieszkamy, w którym pracowała moja mama. Moja mama, jak ją zobaczyła, to złożyła ręce i mówi: o Boże, Marylka, kto cię tak urządził? Na to koleżanka odpowiada: pani syn, Mirek.
0: No właśnie, i tak się też zdarza. Jak to dobrze, że w życiu cały czas nie mamy z górki, bo czasami mogłoby się to źle skończyć. Za chwilę, proszę Państwa, Klub Pogodnych Ludzi, czyli wręczę komuś z Was legitymację członkowską klubowicza, no i naszą radiopogodową przypinkę.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Autopromocja.
5: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
9: Farm.
20: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
21: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
20: Już od 400 zł studiuj.
21: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
20: Ekonomię i logistykę.
21: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
20: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
21: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
20: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
21: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
20: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: by być hymny tych, którzy należą do Klubu Pogodnych Ludzi. Zgłaszają się Państwo, wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. Dziś odzwaniam do Pana Piotra.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio
2: Witam
0: Pogoda.
2: Witam Panią Moniko, możemy się zatrzymać, naprawdę jestem na rowerze.
0: Naprawdę? No to proszę, naprawdę. Jak się złożyło, że akurat rozmawiamy o rowerach, a Pan akurat na rowerze sobie jedzie.
2: 56 kilometr.
0: 56 już?
2: Jeszcze mi zostało 11, tak.
0: To bardzo dużo i tak codziennie, Panie Piotrze, czy
2: nie,
0: co?
2: Nie, czasami się zdarza większa już, tak, no codziennie to 30 robię.
0: Codziennie 30? No to bardzo pan wysportowany, panie Piotrze. To gratuluję serdecznie.
2: No muszę ćwiczyć, żeby zgubić brzuszek.
0: To nie wierzę, że pan ma, jak pan robi 30 kilometrów dziennie na rowerze. Dzisiaj to nawet będzie ponad 60 z tego, co liczę.
2: No będzie.
0: Tak po swojej okolicy pan jeździ?
2: Czy gdzieś... Nie, no ja wsiadam w pociąg, jadę sobie, prawda, kilkanaście czy tam kilkadziesiąt kilometrów i wracam do Łodzi, bo jestem w Łodzi, jestem Łodzianinem. Łódzka, Koleja Agromalatyjna i do przodu.
0: Ale to bardzo dobry pomysł w ogóle, rzeczywiście, że w jedną stronę pociągiem, a potem się wraca do domu.
2: A wie pani Moniko, że myślałem, jak pani mówiła jeszcze nawet przed chwilą, że Klub Pogodnych słuchacy i tak dalej, ja mówię, nie wiadomo, czy do mnie dzisiaj pani Monika nie zadzwoni, a myśl telefon. I ja po hamulcu na powodze i już do rozmawiamy.
0: Czyli rozumiem, że jak pan jedzie rowerem, to też pan słucha Radio Pogoda, tak?
2: Cały czas jestem na głośniku, bo ja na głośniku słucham, mam radio takie, które na głośniku mogę słuchać.
0: Czyli każdy, kogo pan mija, też słyszy nasze najpiękniejsze melodie.
2: Słyszy, to ja tak słucham. I patrzą za mną, co tam się dzieje.
0: Co to za wesoły, fajny człowiek jedzie na rowerze? Czego on takiego fajnego słucha? Ale też bardzo fajnie pan napisał w zgłoszeniu a propos tego, dlaczego pan jest pogodny, że po prostu nie da się inaczej i to nie tylko podczas słuchania Radia Pogoda. I dalej pisze pan, idę przez ten świat i biorę go garściami z uśmiechem i radością, wszak życie jest za krótkie na smutek.
2: No,
0: panie Piotrze, no ja mam dla pana taką informację dotyczącą pana zgłoszenia. Proszę posłuchać.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Także Radio Pogodowa, przypinka na piersi, oczywiście legitymacja Klubu Pogodnych Ludzi będzie dla pana. Także witamy w klubie, panie Piotrze. Cieszę się, że pan
2: witam również serdecznie.
0: Jest w gronie naszych słuchaczy i mam nadzieję do usłyszenia, albo nawet może gdzieś tam do zobaczenia na trasach rowerowych.
2: No, na pewno.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: jest źle, jak jest szaro, życie ciągnie się jak makaron, no to trzeba włączyć po prostu Radio Pogoda. Pytanie od Państwa się pojawiło, proszę posłuchać.
1: Pani Moniko, poproszę o podpowiedź. Ostatnią piosenkę, którą Pani puściła, francuskiego piosenkarza, nie mogę wpaść na jego drog. Czy to był Garou? Pozdrawiam, Krystyna z Warszawy.
0: Pani Krystyno, to był Michel Sardou, także pod tym hasłem proszę szukać, Michel Sardou, i to była taka specjalna piosenka na życzenie naszej słuchaczki Żewe Teme. Także mam nadzieję, że teraz już Pani znajdzie bez problemu. Po godzinie 18 zapraszam w imieniu Tamary na Aleję Sław, a po godzinie 22 oczywiście na kolejne fragmenty naszej wakacyjnej powieści Hrabia Monte Cristo, która już powoli będzie się kończyć, ale mam nadzieję, że Państwo śledzą, a jak nawet Państwo przegapią jakiś odcinek, to na naszej stronie internetowej znajdziecie podcasty ze wszystkimi powieściami Radia Pogoda. Także polecam zaglądanie także na naszą stronę. Do usłyszenia jutro, Monika Tarka.
2: Radio Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autokontrol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert dalej masz.
21: Reklama.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Ciężarówka i bus zderzyły się na trasie z Warszawy do Garwolina w pobliżu miejscowości Resztówka. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Lublina na trasie S17. Zakończyły się utrudnienia na trasie S8 w pobliżu miejscowości Niegów na Mazowszu, a dziś wieczorem burze na północnym wschodzie. W nocy chłodno i w nocy uważajcie też na mgły, szczególnie na północy i północnym wschodzie.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Na zegarach 18:00, czas na wiadomości i prognozę pogody.
1: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
1: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
4: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
1: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk Republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
5: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
1: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim Włoszka Federica Brignone musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fassa. 36-letnia Brignone na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Pogoda.
1: Lekko powyżej 20 stopni, 22 w centrum, na zachodzie 24 maksymalnie i tylko na południu chłodniej, około 19 i na południu też możliwy deszcz. Padać może też na północnym wschodzie, a jutro słonecznie i ciepło.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Dzień dobry. Już za chwilę zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie autorka książki pod tytułem Mężczyźni Osieckiej. Joanna Podsadecka odwiedziła studio Radia Pogoda. No i rozmawiałyśmy i o Osieckiej, i o mężczyznach, i o tym wszystkim, co działo się właśnie w tamtych czasach, kiedy Agnieszka Osiecka tworzyła swoje niezapomniane teksty. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę już za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Podsadecka.
2: Dzień dobry.
1: Pisarka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. I tak myślę sobie, że trochę o tej Osieckiej to bym chyba chciała dzisiaj porozmawiać.
2: Z przyjemnością.
1: Temat mężczyzn w życiu Agnieszki Osieckiej to chyba dość szeroka sprawa, że tak to ujmę. Czy może od początku, czy rzeczywiście, skąd się to wzięło, że ona miała tylu mężczyzn w swoim życiu? Bo chyba można się trochę tego początku tego wszystkiego dopatrywać w jej relacji z ojcem.
2: Tak, ona miała w sobie niewątpliwie głód życia, jakąś taką dzikość serca i wielką chęć, żeby poznawać nowych ludzi. I skoro wspomina pani o jej ojcu, to rzeczywiście tak było, że to był człowiek, który zaprogramował ją moim zdaniem na całe życie. I to bardzo, jakby to powiedzieć, nietypowo. Agnieszka Osiecka urodziła się nieco przed wojną. Kiedy wróciła z rodzicami z obozu w Dolnej Austrii po różnych ciężkich przeżyciach wojennych, stolica była w gruzach, a Wiktor Osiecki wymyślił sobie, że wychowa księżniczkę na tych gruzach.
1: Właśnie, trochę trudne w tych warunkach.
2: Tak. Ale on wymyślił sobie, że daje takie kompetencje, żeby ona w sytuacji, kiedy znów zawali się świat, była niezależna. Jemu nie zależałoby uczyć jej współpracy z innymi, tylko żeby dać jej takie umiejętności, żeby czuła się właśnie bezpieczna. No i on zaraz po wojnie wysyła swoją córkę na naukę 5 języków obcych. Wysyła ją do sekcji pływackiej Legii. Uczy ją grać w tenisa, w siatkówkę. Chce, by jako 14-latka nauczyła się latać na szybowcach i jest zdziwiony, dlaczego nie może nastolatki jednak tego nauczyć w tym kraju.
1: W tamtych okolicznościach.
2: Tak. Mhm. W dodatku kupuje jej mikroskop, kiedy z wszystkim są problemy, a co dopiero z mikroskopem. I on zaczyna ją tak umiejętnie lepić. Agnieszka widzi, że jest wychowywana inaczej niż jej rówieśnicy, ale się nie sprzeciwia, bo uważa, że ojciec na pewno wie, co to za plan.
1: O tym ojcowskim planie i Agnieszce Osieckiej porozmawiamy dosłownie za kilka chwil. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną, a później wracamy z naszym dzisiejszym gościem w Alei Sław, Joanną Podsadecką, autorką książki pod tytułem Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Moim gościem jest dziś Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej i o jednym z najważniejszych mężczyzn w życiu, Agnieszki Osieckiej, jej ojcu. Rozmawiamy dziś w Radiu Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Później po latach będzie się z nim rozliczać, to znaczy na przykład w roku 70 napisze taką mikropowieść Zabiłam ptaka w locie. Mhm. W tej powieści zapyta, czy był błąd w twojej metodzie, tato. Bo ona przyznaje już w tym czasie z wielką gwiazdą, pisze teksty piosenek, które wygrywają festiwale w tym kraju. I ona uważa się za dziwadło. Jest zdania, że to jest wina ojca. Bo ona poza różnymi umiejętnościami, poza na przykład takim rzemieślniczym stosunkiem do sztuki, bo jej ojciec był pianistą, był w pewnym momencie dyrektorem muzycznym Teatru Syrena, on miał w sobie takie wieczne poczucie tymczasowości. I to wynikało z jego biografii, dlatego że bardzo wcześnie stracił matkę, bardzo wcześnie stracił ojca, ale zanim go stracił, jego ojciec po śmierci matki Wiktora ożenił się ze śpiewaczką operową Marią Strasser. Zabrał syna do Wiednia. Śpiewaczka dostrzegła talent muzyczny Wiktora. Posłali go do konserwatorium, ale ojciec chłopca szybko zmarł. No i on trochę się pouczył w tym Wiedniu, ale postanowił wrócić do tego, co znał, bo przez chwilę mieszkał wcześniej i we Lwowie, i w Belgradzie, więc we Lwowie gra w najlepszych salach koncertowych i ma takie właśnie silne poczucie tymczasowości. Raz się czuje obywatelem świata, a raz bezpańskim psem. I jego córka w jakiś przedziwny sposób odziedziczy to po nim. Mhm. Chociaż przecież jej życie rodzinne wyglądało inaczej. A jednak ona też nigdzie się nie czuła zakorzeniona i ona uważała, że powinna uciekać. Była tak głodna nowych wrażeń, tak ciekawa nowych ludzi, że w pewnym sensie, jak się na to patrzy z zewnątrz, to ją trochę gubiło. Ale też przeżyła takie życie, że mogłabym tym życiorysem obdzielić 50 innych postaci.
0: To akurat prawda. Ale tak sobie myślę, był taki moment w jej życiu, że ona jednak zawiodła się na tym ojcu i właśnie chyba dość szybko zrozumiała, że być może niekoniecznie jest autentyczny ten ojciec? Bo chyba tak na to należy spojrzeć.
2: To była bardzo skomplikowana relacja, ale Agnieszka tak naprawdę podziwiała tego ojca na różnych płaszczyznach. Tylko że kiedy okazało się, ona się przypadkiem dowiedziała, gdy była nastolatką, że ojciec ma romans ze śpiewaczką, później słynną wróżką Józefą Pellegrini. No to Agnieszce wtedy runął świat. Straciła poczucie bezpieczeństwa i postawiłabym taką tezę, że tamten moment, który wstrząsnął nią, to było naprawdę straszne doświadczenie, które spowodowało, że ona chyba zawsze już uważała, że nic nie jest na zawsze, że wszystkie relacje są ulotne. Mhm. Więc trzeba zostawiać, żeby nie zostać pierwszą zostawioną.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosowania.

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne w zderzeniu samochodu osobowego i 2 ciężarówek pod Piotrkowem Trybunalskim we Włodzimierzowie. Trasa zablokowana w obu kierunkach. Na Dolnym Śląsku ekspresówka S3 pod Legnicą, kierunek południe. Motocyklista wpadł na barierki, został ranny. Padać może dzisiaj na południu Polski, na Mazurach i na Podlasiu. Tu jedźmy szczególnie ostrożnie.

0: programie goszczę Joannę Podsadecką, autorkę książki Mężczyźni Osieckiej i trochę o Agnieszce Osieckiej i mężczyznach w jej życiu rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ojciec w taki przedziwny sposób w całym tym jej życiu jest obecny, mimo że kochał ją tak jak umiał. I przez parę lat odchodził z domu, odchodził od żony. Agnieszka też miała świadomość, że jej rodzice do siebie kompletnie nie pasowali, że byli skrajnie różni. Na pytanie, jakie słowo najlepiej ją opisuje, Osiecka odpowiadała: dwoistość. Mhm. I ona zawsze była pomiędzy. Wydawało się, że to chodzi o to, że ojciec całe życie uczył ją odwagi, a matka całe życie uczyła ją lęku. Ona tak to widziała. Że z jednej strony przecież Agnieszka Osiecka była ryzykantką o nieposkromionej wyobraźni, która brała to, co chciała, a z drugiej strony bywała zagubioną, nieporadną dziewczynką. I to wszystko się w niej gdzieś mieściło. I każda z tych natur kiedyś dawała o sobie znać. I to jest zadziwiające, bo kiedyś Andrzej Wajda starał się o względy Agnieszki Osieckiej. Zresztą ona wcześniej była asystentką na planie Niewinnych Czarodziejów, ale napisała też z jego filmu taką recenzję do Sztandaru Młodych i po latach spotkali się, pod koniec lat 60. próbowali być parą. Wyjechali nawet razem do jej ukochanych Krzyży na Mazurach. Andrzej Wajda wtedy przywiózł z Brazylii, z festiwalu filmowego, taki latawiec w kształcie motyla i próbowali z Agnieszką puszczać ten latawiec nad jeziorem, ale on nie wzleciał. I po latach biograf Andrzeja Wajdy, profesor Tadeusz Lubelski, mówi, no, że to jest właściwie dobry symbol tego, co się tam wydarzyło. Oni bardzo siebie podziwiali nawzajem, wspierali się jak umieli i kibicowali swojej twórczości, ale no, nie było chyba jakiejś takiej iskry, która między nimi przeskakiwała, żeby chcieli zdecydować się być razem. I właśnie Andrzej Wajda zauważył, że Agnieszka wiecznie gdzieś gna, ciągle gdzieś ucieka, ale że te jej wycieczki to są tak naprawdę ucieczki. Mhm. I rzeczywiście ona po latach potwierdzała, że wyjeżdżała tak często, podróżowała, czego inni jej przecież często zazdrościli w PRL-u, to wszystko nie było takie proste, ale wyjeżdżała nie dlatego, że taka wielka potrzeba w jej sercu zagorzała, ale dlatego, że chciała się wymigać od jakiegoś wątku, od tego, co się jej w życiu nie udaje, ale też od tego, co się udaje.
3: Mhm. Trudno jej było chyba znaleźć, przyzwyczaić się po prostu do jakiejś sytuacji, mam takie trochę wrażenie.
2: Ona się bała przesądzonego losu. Mhm. Ona nie chciała na zawsze mówić, że zostanie. Zresztą jej przyjaciele tak o tym opowiadają, że ona była innym gatunkiem, wolnym ptakiem. Ona się taka urodziła. Ona nie mogła być na uwięzi. Mówiła, wiecznie trzeba uciekać. Notowała w swoich dziennikach, kiedy było dobrze między nią a na przykład Danielem Passentem. Wiecznie trzeba uciekać.
0: My nie uciekamy od rozmowy. Stawiamy na razie tutaj przecinek. Wrócimy za kilka chwil. Dziś moim i Państwa gościem jest Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. Zapraszam Państwa już za parę chwil na dalszą część naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Na zegarach 19 zaczynamy wiadomości i prognozę pogody w Radiu Pogoda.
14: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
15: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
14: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
16: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
14: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
17: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
18: przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
17: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
14: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale Gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, odpadła już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski.
1: Pogoda.
14: Noc łagodna z temperaturą około 10 stopni. Uwaga na północy mgły. I jutro też przyjemna aura. Wszędzie powyżej 20 stopni, maksymalnie 24 na Dolnym Śląsku. Sporo słońca, deszczu właściwie nie będzie. Może odrobinę pokropić na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj u nas w studiu gości Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. Ta książka pojawiła się na rynku całkiem niedawno, a już polecam Państwu bardzo serdecznie przeczytać ją, bo jest to wspaniała opowieść nie tylko o mężczyznach, którzy odcisnęli piętno również na twórczości Agnieszki Osieckiej, ale także o czasach, w których przyszło żyć i tworzyć. Agnieszce Osieckiej. Tamara Pawlik-Lipska. Słyszymy się za chwilę. Zapraszam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. There she was, just a

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Wspomniała pani tę iskrę, która nie przeskoczyła między nią a Wajdą. Ale tak patrząc na jej relacje z innymi mężczyznami, to czy rzeczywiście z którymś przeskoczyła ta iskra na dłużej?
2: No tak.
1: Zależy, co rozumiemy jako dłużej.
2: Ja bym musiała wymienić chyba trzech mężczyzn, którzy byli tacy wyjątkowo ważni, bo oczywiście ona fascynowała się wieloma osobami, ale kiedy pisałam Mężczyzn Osieckiej, to naprawdę byłam zafascynowana postacią Andrzeja Jareckiego, takiej miłości z czasów STS-u warszawskiego. Zresztą ona i Andrzej Jarecki napisali dla STS-u najwięcej tekstów w jego historii. Andrzej był kimś takim szlachetnym, inteligentnym. Ona uwielbiała jego nieco ironiczne poczucie humoru. Kochała jego rodziców, bardzo ciepłych, eleganckich, z którymi STS-owcy spędzali jeden z dni świąt na przykład co roku. Była taka tradycja. Bywali u nich w Radości pod Warszawą. I Agnieszka Osiecka zawsze sobie zdawała sprawę z formatu osobowości Andrzeja Jareckiego. I mimo, że i oni zdecydowali się być ze sobą pod koniec lat 50., tam powiedzmy w 57 roku, i tak schodzili się i rozchodzili przez 6 lat. Andrzej Jarecki potrafił jej stawiać wymagania, co go różniło od wielu mężczyzn, którzy po prostu bardzo chcieli z nią być, zrobiliby dla niej wszystko. I wydaje mi się, że do śmierci Agnieszka Osiecka nie przestała się zastanawiać, co by było, gdyby wtedy jednak zdecydowała się zostać, bo rozstała się z Andrzejem Jareckim. Ich przyjaciele twierdzą, że on to przeżył bardziej. I to było takie zadziwiające, bo każde z nich w bardzo krótkim, bardzo szybko wzięło ślub z kimś zupełnie innym. On wziął ślub z Anną Prócnal, która później zagra główną rolę w Mieście Kobiet Felliniego, a ona wzięła ślub z Wojciechem Frykowskim. I te śluby były dwa dni je różniło od siebie. Aha. I przyjaciele uważali, że oni wzięli sobie te śluby na złość.
1: Tak to trochę wygląda.
2: Ale potem udało im się zachować przyjacielską więź i nawet pod koniec życia, kiedy Agnieszka Osiecka rekomendowała Andrzeja Jareckiego na stanowisko doradcy kulturalnego w ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych. On się zdecydował tam polecieć, ale po 3 latach zginął w wypadku na autostradzie. Agnieszka Osiecka nie mogła sobie tego darować. I wtedy też zaczął się, czy uwidocznił się jej problem z alkoholem. Podobno zawsze kiedy się napiła, miała taki leitmotyw, że wspominała Andrzeja Jareckiego. Bo z zewnątrz patrząc, wydawało się, że oni do siebie pasowali idealnie. Są absolutnie wzruszające jej teksty na temat tej relacji, tego jak ona się zaczynała i tego, co było później, albo też takie jej rozmyślania, co by było, gdyby wiele lat temu postanowiła inaczej. I jest też taki rozdzierający fragment rozmów o Zmierzchu i Świcie, które Magda Umer nagrała z Agnieszką Osiecką zaraz przed jej śmiercią, wiedząc, że Agnieszka jest chora. To były rozmowy realizowane dla telewizji. W każdym z odcinków dwie panie udawały się do miejsca, które było bardzo ważne w życiu Agnieszki Osieckiej. Więc raz są w Warszawie, raz są w Krakowie, raz w Sopocie, ale raz są też na Mazurach, nad tym ukochanym jeziorem Nickim, nad które Agnieszka z Andrzejem Jareckim, ale też z całym STS-em wyjeżdżała od lat 50. I oni kochali to miejsce, oni tam romansowali, pili, wymyślali programy STS-u, wędrowali, Olga Lipińska smażyła ryby, gotowała zupę, ktoś inny podsuwał karty i grali w Macao. Tam się bardzo dużo działo. Agnieszka mówiła, to jezioro nas tuliło i leczyło. I po latach, krótko przed śmiercią, zapytana przez Magdę Umer, czy żałuje, że wyjechała z Mazur, odpowiada, że pamięta taki moment w latach 60., kiedy decydował się jej los. To znaczy, kiedy jej przyjaciele i jej chłopak Andrzej Jarecki odprowadzali ją na stację, bo jej się wtedy już marzyła kariera taka, że miała dość siły, żeby nie robić jej w grupie. Mhm. Jej piosenki zaczęły wygrywać festiwale i jej się marzyła kariera, ale też wyjazdy na zachód. I mówi, pamiętam, jak siedziałam na tej stacji, odprowadzona przez tych ludzi, których kochałam, w tym miejscu, które kocham. I coś we mnie krzyczało, nie jedź, nie jedź, bo jak wyjedziesz, to wszystko już będzie inaczej.
3: Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Została ostatnia reklama.
20: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofarm.
22: Reklama.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chyba dużą rolę też jakby mężczyźni odegrali w jej życiu jako wpływ na to, na jej twórczość.
2: Ogromną, tak. I to jest... Ja nie powiedziałam, zaczęłam od tego, że powinnam powiedzieć o trzech mężczyznach. Zaczęłam od Andrzeja Jareckiego, powinnam powiedzieć
1: Rozwinęła
2: też o...
1: Rozwinęła nam się ta opowieść,
2: tak,
1: no właśnie.
2: Przepraszam.
1: Wróćmy jeszcze do tych dwóch mężczyzn kolejnych.
2: Powinnam wymienić jeszcze Daniela Passenta, z którym miała swoją jedyną córkę Agatę i który był do końca, mimo że się po niemal dekadzie rozstali, mieli wspaniałą relację, do końca życia bardzo się przyjaźnili, bardzo sobie ufali, pomagali sobie jak umieli. Ale ona Daniela Passenta zostawiła dla chłopaka, dla mężczyzny, dla którego straciła głowę. Był od niej 15 lat młodszy, był to Zbigniew Mencel, wtedy dziennikarz polityki. Agnieszka Osiecka bardzo dużo zainwestowała nadziei w te relacje i wydaje się, że do śmierci kochała Zbigniewa Mencla, ale było tak, że w pewnym momencie on jej miłością pogardził. I chyba się z tym nigdy do końca nie pogodziła. Więc to, wracając do tamtego pytania, natomiast jeśli chodzi o to, jak mężczyźni inspirowali ją do pisania, no to niebywale ją inspirowali. Ona szyfrowała swoje emocje w piosenkach. I robiła to w tak fascynujący sposób. Dla mnie, ja tyle rzeczy odkryłam, pisząc tę książkę Mężczyźni Osieckiej. Na przykład zawsze kochałam utwór W żółtych płomieniach liści Łucji Prus i Skaldów, ale nie wiedziałam, że Agnieszka Osiecka napisała tę piosenkę chcąc zaprotestować przeciwko nagonce antysemickiej, jaka rozgorzała w Polsce w 68 roku. I bo to było tak, że Jerzy Giedroycz, redaktor naczelny paryskiej kultury, który również kochał się w Agnieszce Osieckiej, zabiegał przez lata, oni się poznali w 57 roku, ale za znajomość z nim Agnieszce Osieckiej został zabrany paszport, a później, bo ona jeszcze tam do niego przemyciła cmentarze Chłaski, który również kochał się w Agnieszce Osieckiej. I Giedroyciowi udało się załatwić jej stypendium Forda, takie dzięki któremu mogła zobaczyć po raz pierwszy Stany Zjednoczone, na przełomie 57 i 8 roku. No i w Polsce, kiedy w marcu 68 jest ta wielka nagonka antysemicka, Agnieszka, patrząc na to z oddali, uważa, że stosunek do tych wydarzeń to jest bardzo ważny miernik jakiejś postawy obywatelskiej. I że skoro ona nie może zaprotestować wprost, to ona zrobi to w piosence. I przecież wszyscy znamy frazy utworu W żółtych płomieniach liści, ale to jest niesamowite, jak czyta się ten utwór nie jako opowieść o relacji damsko-męskiej, powiedzmy, ale nagle dostrzegamy, że te ptaki wypędzone to są właśnie ci wypędzeni Żydzi, że palące wstydem skronie to jest ten wstyd, że w tym kraju współobywatelom dzieją się takie rzeczy. Poza tym jest też przecież duży rozdział Bujam się w twoich listach w książce Mężczyźni Osieckiej. I to jest rozdział o relacji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. A na kanwie tego romansu powstało tak wiele ważnych piosenek o miłości, że byliby Państwo zadziwieni, śledząc to, jak to się rodziło. W pociągu z Sopotu do Warszawy Agnieszka Osiecka pisze Jeremiemu Przyborze Dookoła noc się stała. Kiedy indziej pisze Byle nie o miłości. Kiedy indziej Na całych jeziorach ty. I w pierwotnej wersji tego tekstu pisze bezsenni tekściarze my. Później, żeby ten ich tajemny romans nie stał się publicznym, zmienia to na bezsenni żeglarze my. Jeremi Przybora pisze inwokacje. Kiedy tęskni za Agnieszką, bo ona się wymyka, ona wciąż wyjeżdża od pewnego momentu, on pisze jeszcze jeden tydzień do ciebie, niebotyczny i stromy. I no, piszą do siebie no, tak pięknie, że miał rację Jeremi Przybora, bo ja wiem, że była w Polsce dyskusja kilkanaście lat temu, czy spadkobiercy słusznie zrobili, że upublicznili listę Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, listy na wyczerpanym papierze. A przyczyniła się do tego Magda Umer, która przyjaźniła się z obydwojgiem, i z Osiecką, i z Przyborą, a przez lata nie wiedziała, że oni kiedykolwiek, że oni kiedyś byli parą, bo oni byli parą w latach 60.
1: Do tej opowieści wrócimy dosłownie za chwilę. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a opowieść w Radiu Pogoda, Walejsław. Dzisiaj o Agnieszce Osieckiej snujemy dzięki Joannie Podsadeckiej, autorce książki Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę, że polska literatura bardzo by nie skorzystała na tym, gdyby te listy nie zostały upublicznione, ponieważ czytając, ja miałam takie wrażenie, że chciałabym, żeby ktoś mi tak miłość wyznawał. I że to rzeczywiście jest absolutnie jakiś poziom wręcz nieosiągalny opisywania uczuć.
2: Tak, jakiś taki galaktyczny, bo to było... Moim zdaniem to uczucie było najmocniejsze, kiedy do siebie pisali, bo oni bardzo szybko wyczuwali potencjał tej drugiej osoby. Przecież Agnieszka Osiecka, kiedy poznała Jeremiego Przybory, już doskonale znała jego twórczość, bo przecież wtedy on był gwiazdą pierwszej wielkości. Kabaret Starszych Panów, który współtworzył, święcił triumfy. Dziś wiele milionów Polaków siadało regularnie do kabaretu. Te piosenki weszły do języka. Polacy mówili do siebie frazami.

0: wiadomości, że to będzie tak omawiane przez dużą część Polski, że to kiedyś zostanie wydane, ale cała ta frajda, że ona ma kogoś, kto na takim poziomie potrafi się do niej zwracać, kto chce jej zaimponować i komu ona chce tymi błyskotliwymi frazami imponować, to było wspaniałe, bo oni wiedzieli, jak stymulować wyobraźnię. Oni wiedzieli, że tęsknota też karmi wyobraźnię. Więc ta poezja w ich uczuciu była przede wszystkim, kiedy byli daleko od siebie, bo proza codzienności, no, nie chcę powiedzieć, że zabijała to uczucie, ale pokazywała, jak oni się jednak różnią, bo też była duża różnica wieku między nimi. Kiedy oni byli razem, Agnieszka Osiecka miała 28 lat i Jeremi Przybora miał 49. Bardzo różny tryb życia prowadzili, różne rzeczy ich tak naprawdę fascynowały w codzienności, ale na pewno wspólna była ta miłość do polszczyzny, do tych zabaw w nią.
1: No ale to teraz to, co pani mówi, to trochę tak przygasiło mój zapał, bo pomyślałam sobie, że aha, czyli po prostu no tutaj to nie były takie szczere uczucia, tylko jednak próbowali się trochę zmusić do tego, żeby pięknie pisać.
0: No, chyba bardziej Agnieszka, bo nie, mnie się wydaje, że na początku był taki żar, ale to krótko trwało, natomiast Jeremi Przybora bardzo się zaangażował od samego początku. On był wcześniej takim Casanową, to znaczy... Bardzo wiele kobiet w tym kraju chciało być z nim, a on oszalał na punkcie Agnieszki i widział, że ona co chwila mu się wymyka, ucieka, pisze niby te piękne listy, ale ma być w Warszawie, tymczasem jednak ze Szwecji, jednak popłynie później na Bornholm i jednak wyjedzie do Złotych Piasków i ona się tak ciągle kręciła i on nagle się dowiadywał, że ona jest wszędzie, tylko nie z nim, ale pisze te płomienne listy. I w pewnym momencie ona mu napisała: Jeremi, bo ja długo myślałam, że to jest na lipę. I on się tak strasznie zdenerwował, że ona mu tak napisała, ale jak na lipę? Bo on wiedział, że z jego strony to nigdy nie było na lipę. No to jak? I on ją dopytywał. Ona myślała, że on ma takie swoje poważne życie, że tak, no, że to nie będzie nic poważnego. No i on długo też nie chciał zrozumieć, że ona się wymyka, bo nie chce z nim być na dłużej. I nie mógł się z tym pogodzić. Zresztą córka Jeremiego Przybory powiedziała po latach, że uważa, że Agnieszka była... w pewnym sensie miłością życia jej ojca, bo była taką osobą, która mu szalenie imponowała i mogła mu sprostać intelektualnie, ale przerastała go w poczuciu własnej wolności.
1: Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej, jest dzisiaj moim i państwa gościem. Aleja Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Ciii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Boli, spędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Prognoza na dziś. W Mandoli zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Została ostatnia reklama.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Reklama.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie też o tym, że mężczyźni, którzy pojawiali się w życiu Agnieszki Osieckiej, nie tylko mieli duży wpływ na jej twórczość, no ale też na przykład jeden z jej ślubów i wesele to wręcz wpisały się do kultury podhalańskiej, nie wiem jak to nazwać, do legendy zakopiańskiej.
2: Tak, w ogóle to jest ciekawa historia, że bo Agnieszka Osiecka w swoim życiu dwa razy brała śluby, i ci dwaj mężczyźni wydaje się, że byli najmniej znaczącymi w jej życiu. Mhm. I tak właśnie było w przypadku Wojciecha Frykowskiego, który był takim nicponiem z Łodzi, synem bardzo bogatego przedsiębiorcy, człowiekiem, który rozbijał samochody w rajdach, który rozkręcał najlepsze imprezy w Łodzi, był przyjacielem Romana Polańskiego, zresztą sfinansował z pieniędzy ojca jeden z jego pierwszych filmów i Polański zawsze to pamiętał, że Wojtek mu tyle serca okazywał i więc po latach ściągnął go do Hollywood, gdy tam zamieszkał. I to była taka zadziwiająca historia, bo Agnieszka kiedyś, bo Agnieszka przecież studiowała w filmówce, w pewnym okresie skończyła reżyserię, ale kiedyś siedziała z kolegą Wojtkiem Solarzem i on jej opowiadał, że jest w Łodzi taki po prostu kobieciarz, taki nierób, ale uroczy, w ogóle ma taką gadkę, jest tak malowniczą postacią i Agnieszka wtedy mówi, muszę go poznać. Ona już sobie chyba wyobrażała, jak to opisze, co to musi być za... No właśnie była taka głodna poznawania tych przeróżnych typów osobowości. I jakie było zdziwienie Wojtka Solarza, kiedy po dwóch tygodniach od tego momentu, kiedy siedział z Agnieszką i opowiadał o tym przedziwnym chłopaku z Łodzi, Wojtek dostał kartkę... pozdrawiamy serdecznie, całujemy z Zakopanego Agnieszka i Wojtek. No i naprawdę niedługo Agnieszka i Wojciech Frykowski zdecydowali się na ślub w Zakopanem. I jej rodzice protestowali. Wszyscy uważali, że zwariowała, że ona kompletnie... Ona już była wtedy taką cenioną autorką tekstów i ona przydawała prestiżu Frykowskiemu. Poza tym... Największym idolem Frykowskiego był Marek Chłasko, a Marek Chłasko kiedyś był chłopakiem Agnieszki, oświadczał się jej kilka razy i to była taka też zadziwiająca relacja i Wojciechowi Frykowskiemu imponowało to, że jego idol był kiedyś związany z Osiecką, więc ona stała się dla niego takim podwójnym trofeum. Aha. I ten związek bardzo szybko się rozpadł, zresztą Agnieszka też to tak opisywała, że już w dniu ślubu miała poczucie, że ona jest w złym miejscu. Wydawało jej się, że ogląda jakiś film.
1: Okej. Okay.
2: Okazuje się, że ona w tym gra, ale ona tu nie pasuje. I potem ojciec Frykowskiego podarował im taki dworek, żeby tam w Radonicach, żeby tam zamieszkali. Niby przyjeżdżali do nich goście. Ona zrobiła taki salon warszawski, ale tak, ona ani nie umiała gotować, ani tam zresztą miała służbę, ale nie... Nie miała takich umiejętności pani domu. Mhm. Ten Frykowski jej niczym nie imponował. I to bardzo szybko się posypało, bo po kilku miesiącach on się zrobił agresywny, kiedy Andrzej Jarecki, dawny chłopak, odprowadził ją po premierze do domu. To Frykowski się bardzo zdenerwował i zdaje się, że chciał przejść do rękoczynów i ona wtedy... postanowiła, że następnego dnia idzie do adwokata. Formalnie to ich małżeństwo dłużej trwało, ale to była krótka przygoda i ona się tego wstydziła. Ona mówiła, że ona sobie zdawała sprawę, jak na nią krzywo patrzą znajomi, że zwariowała i właściwie nie wiadomo, po co brała ten ślub. To było takie lekkomyślne.
1: Rozmawiamy dzisiaj o Agnieszce Osieckiej, o mężczyznach Osieckiej, bo taki tytuł nosi książka Joanny Podsadeckiej, która jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Słyszymy się za kilka chwil ponownie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Reklama.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej, ale właściwie nie tylko tej książki, bo także autorka książek o księdzu Kaczkowskim, autorka książki o Małgorzacie Braunek i można by jeszcze tak długo wymieniać, ale na razie więcej nie zdradzę. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zapraszam bardzo serdecznie.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Wracając do samego aktu zaślubin, to tutaj krążą legendy, że to była po prostu bardzo długa impreza w Zakopanem.
2: A, no tak, tak, no tam był i Komeda, i Kobiela, z tego co pamiętam. No tam się dużo działo, tak, tak. No, Frykowski potrafił rozkręcać imprezę.
1: Zaczęło się z przytupem, skończyło się równie szybko, jak się zaczęło.
2: Ale jeszcze jak się skończyło, bo teraz sobie przypomniałam, że przecież to było tak zadziwiające, że kiedy Agnieszka Osiecka poleciała pod koniec lat 60. na to stypendium Forda do Stanów, to tam akurat przebywał i Marek Chłasko, bo Polański, który już mieszkał w Hollywood, wymyślił sobie, że Chłasko będzie pisał scenariusze do jego filmów. I przebywał tam Komeda, bo Polański chciałby, Komeda pisał muzykę do jego filmów. Ale Polański sprowadził tam też Frykowskiego, swojego przyjaciela. No i w pewnym momencie poprosił tego Frykowskiego, żeby w czasie, kiedy reżyser leci na plan do Wielkiej Brytanii, żeby się zaopiekował jego partnerką w Polańskiego, Sharon Tate, która była w 8 miesiącu ciąży, no i Frykowski się nią wraz ze swoją dziewczyną Abigail jakoś tam opiekował. No i krótko przed tym spotkali się z Agnieszką, ale to było takie zadziwiające spotkanie, bo on ją właściwie zmusił, żeby przejechała się z nimi, z tą Abigail, pożyczonym samochodem. Aha. Przejechała się, ale jechał jak wariat i oczywiście rozbił to auto. Ono zaczęło płonąć, wysiedli z tego auto, ona patrzyła, jak to auto płonie, no i sobie myślała, że no tak te imprezy Wojtka się kiedyś kończyły. Nie miała w ogóle sentymentu do Frykowskiego, to było takie no krótkie spotkanie po latach. I nawet kiedy okazało się, że Wojciech Frykowski został zamordowany kilkudziesięcioma ciosami przez bandę Mansona. Została wtedy zamordowana też żona Polańskiego i kilka innych osób. To do Osieckiej nie wracały sentymenty, żadne sentymenty związane z Frykowskim. Ona w ogóle nie miała skłonności, żeby ostro ludzi oceniać, a akurat w odniesieniu do Frykowskiego powiedziała kiedyś, że no, to był taki harcerzyk, który nawet do pięt swojemu ojcu nie dorastał, więc żeby nie dostrzec tego w Łodzi, wyjechał do Hollywood, ale tam spotkała go tylko taka premia, śmierć hollywoodzka, a nie łódzka. No, czyli ostro jak na nią, bardzo ostro.
1: Czy Agnieszka Osiecka, czy możemy powiedzieć, że ona w końcu znalazła jedną miłość wielką w swoim życiu?
2: Jeśli jedną, to nieszczęśliwą. Nie wydaje mi się to też uprawnione, bo ta miłość do Zbigniewa Menzla, która trwała kilkanaście lat, niemal 20, to była w gruncie rzeczy nieszczęśliwa miłość. I Agnieszka stworzyła bardzo wiele tekstów, stworzyła piękny tomik wierszy Wada serca, dedykowany właśnie Zbyszkowi, i to był twórczy okres w jej życiu. Ale może też było tak, że ona była skonstruowana jako osoba, która nie może się spełnić w miłości, bo jej przyjaciółka Zuzanna Łapicka powiedziała kiedyś, jest taka fraza Agnieszki: ten kamień, który w sercu noszę, pozostaw mi, Panie. I Łapicka stawiała taką tezę, że Agnieszka bała się, że jak się zakocha szczęśliwie na zawsze, to że przestanie być twórcza, że już nie będzie potrafiła pisać. I jak to czytałam, to pamiętam, że sobie przypomniałam o takim zdaniu z dzienników nastoletniej Agnieszki, kiedy ona pisze: do pełni szczęścia brakuje mi już tylko nieszczęśliwej miłości. I być może ona była właśnie tak skonstruowana, bo ona była tak przenikliwa, ona miała taki dar obserwacji, ona była doskonałym psychologiem dla innych, ale nie dla siebie. Powtarzała, że się nie uczy na własnych błędach. Ona zawsze, kiedy miała do wyboru poczucie bezpieczeństwa albo piękną iluzję, to zawsze wybierała iluzję. Ale piękną.
1: Bardzo dobrze zna pani teksty Agnieszki Osieckiej. Jak w ogóle, skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby napisać właśnie książkę o niej i o mężczyznach w jej życiu?
2: Oj, chyba musiałabym długo na ten temat opowiadać. Oczywiście to była propozycja wydawnicza, ale ten temat chodził za mną właściwie przez całe moje takie świadome życie od czasów nastoletnich. Ja nawet na premierę, krakowską premierę Mężczyzn Osieckiej przyniosłam taki segregator, do którego jako 10, 12, 15 latka wpisywałam teksty piosenek, które uważałam za piękne. I ja może nie do końca je wtedy rozumiałam, ale czułam, że tam jest tyle ważnych prawd ukrytych między wierszami, że chciałam je zapamiętać. Zapamiętałam je, ale otworzyłam ten segregator niedawno i okazuje się, że tam była piosenka W żółtych płomieniach liści Agnieszki Osieckiej, Polska Madonna, była piosenka Na całych jeziorach ty, była piosenka Rozmowa przez ocean. Był po prostu Ja z podróży. Ja kocham taką piosenkę śpiewaną przez Marylę Rodowicz. A tyle jeszcze mam dla świata pożarów, tyle w sercu mam. Tak przeglądałam ten segregator i sobie przypominałam, jak wcześniej zaczęłam kochać teksty Agnieszki Osieckiej, jak jej biografia mnie fascynowała, bo uważam, że Agnieszki Osieckiej nie da się porównać z nikim w tym kraju.
1: Porównywać się zatem nie będziemy, ale wrócimy do rozmowy o Agnieszce Osieckiej i o mężczyznach Osieckiej, bo dziś gościem Alei Sław jest Joanna Podsadecka, autorka książki o tytule właśnie Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: do programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj z autorką książki Mężczyźni Osieckiej, Joanną Podsadecką, rozmawiamy nie tylko o mężczyznach, ale i o samej Agnieszce Osieckiej.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ona była tak osobna, była tak niezależna, miała tyle kolorów, była tak pełna sprzeczności i refleksyjna, i wystawiająca się na ryzyko, i no wszystko w niej było w takich dziwnych proporcjach bardzo, no naprawdę, i to jest osoba niedefiniowalna, więc jest bardzo trudna do opisania, ale ja wciąż powtarzam, że to jest tak fantastyczne wyzwanie dla autora, spróbować nazwać to, co jest między wierszami, spróbować uchwycić coś z tej osobowości, zrozumieć, dlaczego ona taka była, bo jej otoczenie jej nie rozumiało. Ona samej siebie nie rozumiała, nie umiała dać sobie spokoju. I to nawet teraz tak powiedziała o Jeremim Przyborze i o jego żonie, że czasem im zazdrości tego spokoju, bo ona nie umiała dać spokoju nikomu, nawet sobie. I więc ja pamiętam, jak wydawnictwo złożyło mi taką propozycję i zastanawiałam się nad tym. I kolega z wydawnictwa powiedział, ja czuję, że chcesz, ale że się boisz. I dokładnie tak było. Ja wiedziałam, jaki to jest ciężar odpowiedzialności, jakim dobrem narodowym jest Agnieszka Osiecka, ile o niej już powiedziano, ale też chciałam ją opowiedzieć przez filtr mojej wrażliwości. Nadać rangę pewnym zdarzeniom, wyłuskać pewne teksty. To jest, Mężczyźni Osieckiej powstali w oparciu o 200 źródeł. Naprawdę zrobiłam wszystko, żeby dać czytelnikom taką opowieść o tej skomplikowanej Agnieszce Osieckiej, którą przecież tylu z nas kocha, których ona tylu ludzi fascynuje, jest autorką ścieżki dźwiękowej do życia tak wielu z nas. Chciałam to zrobić po prostu bardzo uczciwie.
0: 200 źródeł, to w ogóle aż naprawdę robi takie kolosalne wrażenie, bo rozumiem, że i rozmowy, i czytanie.
2: I filmy, i nagrania, bardzo różne rzeczy.
0: Czy można powiedzieć, że przeczytała pani już wszystko o Osieckiej?
2: Co no staram się, staram, ciągle się staram, ale muszę powiedzieć, że fascynujące było na przykład kupowanie, poszukiwanie białych kruków od kolekcjonerów. Wyrywanie tego od nich po prostu. I to, bo miałam taką ambicję, żeby oprzeć się o takie źródła, których po prostu w Bibliotece Narodowej nie ma takich rzeczy. No i, sobie, i szukałam pism, które już nie istnieją i kupowałam od różnych kolekcjonerów, na przykład z lat 50. Radar, Stolice, Panoramę. W filmie to się w latach 70. znalazłam taki wywiad, który Tadeusz Sobolewski zrobił w latach 70. z Agnieszką Osiecką, kiedy ona z Danielem Pastentem mieszkała w Falenicy. Kiedyś też to było takie śmieszne, bo ja już padłam w ten szał kupowania takich rzeczy, których nigdzie nie ma, że och, gdzie jeszcze, w jakim serwisie mogę coś znaleźć. I ktoś wystawił po prostu jakiś fan twórczości Agnieszki Osieckiej. Wystawił teczkę podpisaną na serwisie aukcyjnym wycinki o Agnieszce Osieckiej. I ja nie wiedziałam, co jest w tej teczce, ale kupiłam w ciemno tę teczkę.
0: Przydała się?
2: Przydała, oczywiście. No, część tekstów tam niestety była z życia na gorąco, więc to się nie przydało. Bo widać, że ten miłośnik twórczości Osieckiej zbierał wszystko, co mu wpadło w ręce.
0: Zawsze to też trochę inna optyka.
2: Tak. Ale no wspaniałe to było naprawdę odkrywanie tych kolejnych warstw, bo ja stworzyłam książkę, w której jest 15 rozdziałów i tam na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka i to wszystko, co w niej buzowało. Drugim planem są jej relacje z mężczyznami. Trzecim planem, jak sobie założyłam, dosyć wyraźnym chyba w tej książce, jest opowieść o polskiej kulturze XX wieku. O tych wszystkich środowiskach, które w tak zadziwiający sposób łączyła postać Agnieszki Osieckiej. To znaczy, że ona była ważna i dla STS-u warszawskiego, i dla gdańskiego bimbomu prowadzonego przez Zbigniewa Cybulskiego. I była ważna, prowadziła przecież swoją audycję w Polskim Radiu przez lata i miała swoje programy w telewizji. I jej piosenki wygrywały festiwale w Sopocie i w Opolu. I studiowała w łódzkiej filmówce. I tak mogłabym, no i przecież dla paryskiej kultury była kimś ważnym. I to było tak zadziwiające, bardzo chciałam to odmalować, jak ona łączyła te środowiska, które często wydawały się od siebie tak odmienne. I w każdym z rozdziałów opowiadam nie tylko życie Agnieszki Osieckiej, ale też życie każdego z tych mężczyzn, to znaczy co ich doprowadziło do tej relacji z Agnieszką, co było przed nią, jak było z nią, ale co było później. I to jest taka jakaś, mam nadzieję, panorama polskiej kultury, bo to byli tak ważni ludzie dla polskiej kultury. No właśnie, Zbigniew Cybulski, jej przyjaciel, czy Jeremi Przybora, któremu zawdzięczamy tyle tekstów, czy Andrzej Wajda, któremu zawdzięczamy tyle niezwykłych filmów. I oni wszyscy byli na tej orbicie Agnieszki. I wydaje się, że po prostu wybitni ludzie jakoś się przyciągają w każdej epoce. Nie wiadomo, jak znajdują do siebie drogę, ale jakoś znajdują.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mhm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wiesz co, Marian?
7: Mm?
9: Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara.
9: No.
10: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę, że dla takich bardzo postronnych obserwatorów i nie wchodzących bardzo głęboko w temat życia Agnieszki Osieckiej i jej twórczości, no to właśnie jest takie wrażenie, że ona jednak spotykała się z samymi, mówiąc dzisiejszym językiem, celebrytami.
2: Nie, ona uwielbiała też takich ludzi, powiedzmy, bardzo prostych i czerpała od nich. I kochała takich prostych, niekłamliwych, ciepłych ludzi, którzy przyjmowali ją i jej przyjaciół na Mazurach. To pani Podjaskowa robiła jakieś kluski z jagodami. To pan Szczupakiewicz dawał im miód. No i tam szereg takich postaci, ale uwielbiała po prostu w kawiarniach słuchać, jak ludzie mówią, w pociągach. Przecież Michał Kot, syn profesora Jana Kota, wybitnego językoznawcy, opowiadał kiedyś, jak Agnieszka usłyszała w pociągu, jak ktoś opowiada, że jest na zakręcie, i napisała wtedy słynną piosenkę, później śpiewaną między innymi przez Krystynę Jandę, bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
1: Więc obserwowała rzeczywiście otaczającą ją rzeczywistość prawie jak przez mikroskop.
2: Miała taką niesamowitą łatwość. Jakoś tak mówiła o sobie, że jest zdolna jak małpa w tej dziedzinie. Ale też powtarzała, że ona niczego innego nie umie. I kochała to. I ta twórczość była czymś tak ważnym. I potrafiła też wyrazić takie stany w tej twórczości, jak się na przykład prześledzi ten w sumie smutny bardzo tom Wada serca. On jest tak przejmujący, ona ma taką świadomość tego, co się dzieje, co się psuje w jej relacji ze Zbyszkiem, ale jak to napisze, ja nie odchodzę, kiedy trzeba, na twoje szczęście.
1: Czy to prawda, że wszyscy mężczyźni Agnieszki Osieckiej również świetnie posługiwali się językiem polskim?
2: Nie wszyscy. Właśnie dałam ten przykład Wojciecha Frykowskiego, ale także Wojciecha Jesionki, jej drugiego, ostatniego męża, którzy, no akurat Jesionka się zajmował trochę teatrem, ale jeśli chodzi o pisanie, to nie był taki orzeł, podobnie jak Frykowski. Ale wielu jednak, tak, ja we wstępie do tej książki piszę, że ludzi kochających pisać nic nie podnieca tak jak dobrze użyte słowo. I coś w tym jest, bo Marek Chłasko, Jeremi Przybora, Andrzej Jarecki, Zbigniew Mencel, Daniel Pasent, oni wszyscy wspaniale posługiwali się polszczyzną. I to było, wydaje się, bardzo pociągające dla Agnieszki Osieckiej.
1: Co ona w sobie takiego miała, że tak bardzo panowie ją kochali?
2: Ona była bardzo naturalna, bardzo niezależna i ciągle się wymykała. Ona napisze, że nie o to chodzi, by gonić króliczka.
1: By złapać.
2: By złapać króliczka, ale by gonić go.
1: Proszę powtórzyć to zdanie.
2: To ona napisze, że nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go. I coś takiego w niej było, że się wymykała, a to bardzo tych mężczyzn jeszcze podkręcało. To znaczy, każdy z nich chciał być tym, który ją przy sobie zatrzyma. Na przykład Jeremi Przybora dziwił się, że zawsze podobały mu się piękne kobiety, świetnie ubrane. Zwracał na to bardzo uwagę. A Agnieszka Osiecka nie miała dobrego gustu, jeśli chodzi o ciuchy. W ogóle to jej nie interesowało. Zazwyczaj postarzała się strojem, nie malowała się, choć stać ją było na szminki najlepszych firm, ale wygrywała właśnie tą błyskotliwością, tą naturalnością. I tak jak Henryk Grimberg kiedyś powiedział, on też podkochiwał się w Agnieszce Osieckiej, że ona była sobą w czasie, kiedy prawie wszyscy udawali. I jakkolwiek kto by nie chciał oceniać jej życia, to ona była w tym wszystkim szczera. Kiedy odchodziła, to była wobec samej siebie szczera, bo już czuła, że ta relacja się wypaliła. I jest taka zabawna opowieść Hanny Bakuły, zresztą ostatnio mi to opowiadała, że nawet jak dała Agnieszce Osieckiej piękną torebkę, bo już nie mogła patrzeć, jak Agnieszka nosi jakąś tam władki okropną, Agnieszka oddawała jej ją po kilku miesiącach, mówiła, wiesz, u mnie leży, daj komuś innemu. Albo Agnieszka Osiecka była bardzo zgrabną osobą, jak się patrzy na te jej zdjęcia z lat na przykład 70. No ona wygląda po prostu bosko. Tylko, że umiejętnie to na co dzień ukrywała w tych za dużych, jakichś przedziwnych ciuchach. No i Hanna Bakuła miała kiedyś taką ambicję, żeby Agnieszkę przekonać do nowego stroju kąpielowego, bo już nie mogła patrzeć na taki jednoczęściowy, granatowy, który miał już jedną miseczkę, w ogóle wyglądała w nim strasznie. No i kupiła jej. Mówi, bo ja na nią popatrzyłam i ona miała taki piękny biust, takie ogromne wcięcie w talii, takie długie nogi. Już ona miała idealną figurę. I ja jej kupiłam taki idealny kostium. Agnieszka przymierzyła go przy mnie.

0: Nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
0: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
0: A tu lwica.
1: Co?
0: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
0: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
0: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
0: W każdym razie nie na lwy.
1: Nie, tak już.
0: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
0: Duszone.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Widać, rzeczy doczesne miały mniejsze znaczenie niż słowo.
4: Tak, ale no, nawet Jerzy Urban mówił, w Warszawie w tamtym czasie nie było lepszego towarzystwa od Agnieszki Osieckiej. I czy opozycjoniści, czy ludzie z kręgu, powiedzmy właśnie Jerzego Urbana, któremu błyskotliwości też przecież nie można odmówić, jakkolwiek inaczej byśmy w innych kontekstach o jego działalności rozmawiali. Nawet on to podkreśla. No i jak ja bym zaczęła wymieniać, kto się kochał w Agnieszce Osieckiej, to by to była naprawdę tak pokaźna lista.
5: No ale to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że musiała naprawdę rozsiewać wokół siebie ogromną aurę, że tak bardzo przyciągała różnych mężczyzn z różnych środowisk i tak wielu się w niej jeszcze kochało.
4: Mhm. Tak, wielu podkreślało te jej piękne nogi, to się tak bardzo wielu właśnie na to zwracało uwagę. Ale no, ona miała taki rodzaj takiej nonszalancji, takiej pewności siebie wynikającej z tego, że ona wiedziała, jakie ma talenty, wiedziała, jak jest wykształcona, jaką ma ciekawość świata. I taka energia promieniuje z człowieka. I właściwie ona nie musiała zabiegać. To też jest ciekawe, bo ona najbardziej chciała takich mężczyzn, których nie mogła mieć. Miała coś taki męski pierwiastek w sobie, takiego łowcy, nie? Tylko w kobiecej skórze. I opowiadała, że jak była nastolatką, miała 17 lat, to kochała się w chłopcach 14-letnich homoseksualnych. Czyli takich, których na pewno nie mogła mieć. I później było tak, że przecież kochał się w niej kwiat polskiej inteligencji. No po prostu najwybitniejsze nazwiska. A ona tych najwybitniejszych mężczyzn czasem zostawiała dla jakichś łobuzów. No i może z tego to myślała, że wiecznie trzeba uciekać.
5: Albo ewentualnie gonić się coś, czego nie można dogonić.
4: I może to była tajemnica tej relacji ze Zbyszkiem, że on jej się wymknął w pewnym momencie i to jakoś karmiło jej twórczość. Nie wiem, ciekawe, czy ona miała takie przeczucie, że taki los jest jej pisany, bo przecież mogła go przesądzić zupełnie inaczej. I może kiedy ona postanawia, że da wreszcie komuś miłość bez daty ważności, kiedy ona postanawia w swojej głowie, że to zrobi, ten ktoś tą miłością gardzi. I no, nie zapytam jej dzisiaj o parę spraw. Mogę tylko szukać śladów, pytać ludzi, czytać, co napisała. A napisała bardzo wiele na temat różnych swoich stanów.
5: Zastanawia mnie też w relacjach właśnie Agnieszki Osieckiej z mężczyznami to, że jednak dwa razy postanowiła być w małżeństwie.
4: Ale to były tak krótkie piłki.
5: No tak, ale to tak, czy cały czas mi gdzieś tam chodzi to po głowie. Czy rzeczywiście na przykład wtedy miała jakąś nadzieję, że to będzie na chwilę chociaż taki moment?
4: Nie, moim zdaniem nie. Bo żaden z tych mężczyzn, ani Wojciech Frykowski, ani Wojciech Jesionka, nie gwarantował żadnego poczucia bezpieczeństwa. To ona była tą mocniejszą osobą opozycji, jakiejś gwiazdy. Ona pomagała Jesionce zrobić jakąś karierę w Warszawie. Frykowski chyba liczył, że ona też mu w czymś pomoże, czy przyda mu blasku. Wydaje mi się, że to było naprawdę takie bezrefleksyjne, że ona się czuła właśnie jakby grała w filmie, że może to zrobić, że to jest właściwie jakiś rodzaj performance'u.
5: Bo mogę.
4: Tak. A ci, którzy byli naprawdę ważni, Daniel Passent, Andrzej Jarecki,

0: Zbigniew Mencer, tam no, nie było tego tematu. A oni się naprawdę w jej życiu liczyli.
1: Mężczyźni Osieckiej, książka Joanny Podsadeckiej, dostępna absolutnie w księgarniach. Polecamy Państwu bardzo serdecznie, bo tak jak zresztą Pani powiedziała, ja też myślę, że to nie jest tylko książka o Osieckiej, ale to też jest w dużej mierze książka o tamtych czasach, po prostu, o czasach jej życia. Mnie również bardzo zafascynowało tak z językowego punktu widzenia, taki czas teraźniejszy. Ja się czułam, że jestem w tej opowieści cały czas, że to się dzieje tu i teraz, że to nie jest jakaś zamierzchła historia, tylko że jestem takim obserwatorem, a wręcz może trochę uczestniczę w tym wszystkim, co tam jest. Także Państwu bardzo serdecznie polecam. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję, było mi bardzo miło.
1: I do usłyszenia. Zapraszam również na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: chcę rzucić palenia.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
2: Desmoxan. I już nie palisz.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

szwagier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: to pogoda.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczom plus, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w hordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz
1: przybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

okienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy.

0: sama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Jak już powiedzieliśmy, powóz już czekał przed bramą. Cztery tęgie konie wstrząsały grzywami i niecierpliwie stukały kopytami w bruk. Przed schodami czekał Ali. Na jego twarzy perlił się gęsty pot, jakby właśnie przybiegł z daleka. I jak? Zapytał go hrabia po arabsku. Zastałeś starca? Ali potwierdził skinieniem głowy. Pokazałeś mu list, tak jak ci przykazałem? Tak. I niewolnik skinął z szacunkiem głową. A on co na to? Ali stanął w świetle, tak by hrabia mógł go dobrze widzieć i zamknął oczy, jak zwykł to robić Noirtier, gdy chciał powiedzieć tak. Więc zgadza się, rzekł Monte Cristo. Dobrze, możemy jechać. Ledwie padły te słowa, a powóz już się toczył. Konie ruszyły galopem, krzesząc na bruku skry. Maksymilian usiadł w kącie, ani jedno słowo nie padło z jego ust. Upłynęło pół godziny. Powóz nagle się zatrzymał. Hrabia pociągnął za jedwabny sznurek, który przywiązany był do palca Alego. Nubijczyk zsiadł z kozła i otwarł drzwiczki powozu. Noc lśniła gwiazdami. Znajdowali się na wzgórzu Villejuif. Z rozległego wzniesienia widać było cały Paryż, przypominający ponure morze, z milionem drżących świateł układających się fosforyzujące fale. Fale hałaśliwsze, bardziej oszalałe, namiętne i zachłanne niż grzywy rozzłoszczonego oceanu. Fale, które nie znają spokoju, nieustannie spienione w ciągłej walce, nieustannie żądne nowej ofiary. Hrabia został sam. Na jego znak powóz podjechał nieco do przodu. Skrzyżowawszy ramiona, Monte Cristo przyglądał się dłuższą chwilę tej kuźni, gdzie stapiają się, mieszają i kształtują wszelkie idee, by, wydostawszy się stąd, wstrząsać światem. Następnie, gdy już nasycił swój wzrok widokiem owego Babilonu, gdzie natchnienie znajdzie zarówno religijny poeta, jak i materialistyczny prześmiewca, szepnął do siebie, skłoniwszy głowę, a ręce, złożywszy jak do modlitwy: wielkie miasto, minęło prawie 6 miesięcy, odkąd wjechałem w twoje mury. Myślę, że przywiódł mnie tu Duch Boży i to dzięki niemu wyjeżdżam teraz triumfujący. Tajemnicę mojego pobytu tutaj zawierzyłem tylko Bogu i tylko On może czytać w moim sercu. Tylko On wie, że odchodzę bez nienawiści i bez pychy, ale i bez wyrzutów sumienia. Mocy, którą mi powierzył, nie wykorzystałem ani we własnym interesie, ani do żadnych próżnych celów. O wielkie miasto, w twoim niespokojnym łonie znalazłem to, czego szukałem. Niczym cierpliwy górnik przekopałem twe wnętrzności, by wypłoszyć z nich zło. Moja misja już dobiegła końca, dzieło skończone. Nie możesz mi już dać radości ani zadać bólu. Żegnaj. Żegnaj. Monte Cristo raz jeszcze ogarnął spojrzeniem, niczym geniusz nocy, rozległą równinę. Przeciągnął dłonią po czole i wsiadł do powozu. Gdy tylko drzwi zamknęły się za hrabią, ekwipaż szybko zjechał z boczem, pozostawiając za sobą jedynie tuman kurzu i echo turkotu kół. Przejechali 10 mil, w tym czasie żadne słowo nie zakłóciło ciszy. Morel milczał zamyślony, hrabia przyglądał się jego zadumie. — Maksymilianie — rzekł hrabia — żałujesz, że pojechałeś ze mną? — Nie, panie hrabio, ale opuścić Paryż? Gdybym wiedział, że to w Paryżu czeka na ciebie szczęście, nie proponowałbym ci wyjazdu. Tutaj spoczywa Valentin. Wyjechać stąd to jak stracić ją po raz drugi. — Maksymilianie — rzekł hrabia — przyjaciele, których utraciliśmy, nie spoczywają w ziemi. Ich miejsce jest w naszym sercu. Bóg urządził to w ten sposób, by nigdy już nas nie opuścili. Ja na przykład mam 2 przyjaciół, którzy nieustannie są przy mnie. Jeden dał mi życie, drugi nauczył myśleć. Duch obu żyje we mnie. Przyjacielu, serce powiada mi smutnym głosem, że nie czeka mnie już nic prócz nieszczęścia. Gdy osłabł w kimś duch, ów ktoś widział wszystko w żałobnych kolorach. Każda dusza wykreśla sobie własne horyzonty, a że twoja jest posępna, widzi nad sobą tylko czarne, burzliwe niebo. Być może to prawda, rzekł Maksymilian. i zamyślił się ponownie. Podróż odbywała się z nadzwyczajną szybkością. To prędkość między innymi stanowiła o potędze hrabiego. Rano dotarli do Chalon, gdzie czekał już parowy statek hrabiego. Nie tracąc ani chwili, przetransportowano powóz na pokład. Podróżni znajdowali się już na statku. Statek niczym indiańska piroga był stworzony do rozwijania dużych prędkości. Jego dwa koła przypominały skrzydła, którymi ciął wodę lekko jak wędrowny ptak przez tworza. Szybkość upoiła nawet Morela. Hrabia natomiast, im byli dalej od Paryża, nabierał coraz większej pogody ducha. Patrząc na niego, można by powiedzieć, że to wygnaniec, co powraca do ojczyzny. A oto i stanęła przed ich oczami Marsylia. Biała, łagodna, pełna życia. Marsylia, młodsza siostra Tyru i Kartaginy i ich następczyni w panowaniu nad Morzem Śródziemnym. Marsylia, z upływem czasu coraz młodsza. Widok ten wywołał mnóstwo wspomnień w obu podróżnikach. Okrągła wieża, fort świętego Mikołaja, ratusz projektu Pużeta i sam port o ceglanym nadbrzeżu, gdzie bawili się w dzieciństwie. Za obopólną zgodą zatrzymali się na ulicy Canebière. Jakiś statek wypływał właśnie do Algieru. Paczki, podróżni tłoczący się na pokładzie, rodzice, przyjaciele, którzy ich żegnają, niektórzy krzyczą, inni płaczą. Całe to widowisko, poruszające nawet dla tych, którzy oglądają go codziennie, nie było w stanie odwrócić myśli Maksymiliana od jednego wspomnienia. Uderzyło go to, gdy tylko postawił stopę na płytach nabrzeża. Panie hrabio, rzekł ujmując Monte Cristo pod ramię, w tym miejscu stał mój ojciec, gdy faraon wpływał do portu. To tutaj ów dzielny człowiek, którego ocaliłeś od śmierci i hańby, przywitał mnie, biorąc w swoje ramiona. Jeszcze dziś pamiętam, jakiego łzy spływały mi na twarz. Nie płakał zresztą sam. Wiele osób miało łzy w oczach na nasz widok. Monte Cristo uśmiechnął się. Ja zaś stałem tam, rzekł, wskazując Morelowi zakręt uliczki. Gdy to mówił, z kierunku, który wskazywał, dobiegł ich bolesny jęk. Stała tam kobieta, machając do jednego z pasażerów. Twarz kobiety zasłaniała woalka. Monte Cristo spojrzał na nią wyraźnie poruszony, gdyby Morel nie obserwował właśnie statku, z pewnością zauważyłby to jego wzruszenie. Na Boga, zawołał Morel, nie mylę się. Mężczyzna na statku, ten, co właśnie pozdrawia kogoś kapeluszem, ten w mundurze, to przecież Albert de Morcerf. Zgadza się, rzekł Monte Cristo, rozpoznałem go. Jak to? Przecież patrzyłeś w przeciwną stronę. Hrabia uśmiechnął się, jak zwykł czynić, gdy nie miał zamiaru odpowiadać. I spojrzał z powrotem tam, gdzie stała kobieta. Ta jednak znikła już za rogiem ulicy. Odwrócił się więc do Morela i rzekł. Przyjacielu, nie masz tutaj nic do załatwienia? Chciałbym pójść na grób ojca. Odpowiedział stłumionym głosem Morel. Dobrze, idź i poczekaj tam na mnie. Niedługo przyjdę. Opuszczasz mnie, pan? Tak, ja również muszę złożyć pewną sentymentalną wizytę. Monte Cristo poczekał, aż Maksymilian się oddali i dopiero gdy zniknął mu z oczu, ruszył w kierunku Alei Mejlhańskich do małego domku, znanego naszym czytelnikom z początków tej historii. Dom stał w cieniu wielkiej Alei Lipowej, która służy za miejsce przechadzek dla mieszkańców Marsylii. Dwa kamienne stopnie, wygładzone krokami mieszkańców, prowadziły do drzwi wejściowych zbitych z trzech niemalowanych desek. W domu tym, tak uroczym i wesołym, choć ubogim, mieszkał niegdyś ojciec Don T. Staruszek zajmował jedynie mansardę. Hrabia cały dom oddał do dyspozycji Mercedes. I to tutaj weszła kobieta, którą wypatrzył Monte Cristo. Gdy zza rogu wyłonił się hrabia, zamykała właśnie drzwi. Znał doskonale wytarte stopnie. Nikt też lepiej od niego nie radził sobie z drzwiami zamykanymi na żelazny skobel. Wszedł więc, nie pukając, nie uprzedzając, jak dobry przyjaciel lub gospodarz domu. W końcu brukowanej alei znajdował się ogródek pełen ciepła, słońca i światła. To tutaj Mercedes znalazła sumę, którą hrabia ofiarował jej w swej delikatności po 24 latach. Drzewa rosnące w ogródku widać było już przy bramie, od strony ulicy. Przestąpiwszy próg, Monte Cristo usłyszał westchnienie, które przypominało cichy szloch. Mercedes siedziała w altance oplecionej jaśminem wirgińskim, o gęstym listowiu i długich, purpurowych kwiatach. Lekko pochylona płakała. Zdjęła woal, twarz skryła w dłoniach i folgowała teraz łzom, tak długo powstrzymywanym w obecności syna. Monte Cristo postąpił parę kroków. Piasek zazgrzytał pod jego stopami.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Mercedes uniosła głowę, a widząc nieznajomego mężczyznę, krzyknęła. Pani, rzekł hrabia, nie mogę już dać ci szczęścia, ale mogę ofiarować pociechę. Czy zechcesz ją przyjąć? Pochodzi od przyjaciela. Jestem bardzo nieszczęśliwa, odpowiedziała Mercedes. Sama, na świecie. Pozostał mi jedynie syn i ten właśnie mnie opuścił. Dobrze zrobił, odrzekł hrabia. Ma szlachetne serce. Zrozumiał, że każdy mężczyzna winien spłacić dług wobec swej ojczyzny. Jedni talenty, inni znów siłę. Ci czuwają w nocy, tamci oddają krew. Gdyby z tobą został, pani, strawiłby tylko swą młodość, a na twoją boleść nie mógłby patrzeć spokojnie. Z czasem własna niemoc stałaby się dla niego nieznośna, a tak stanie się silny i wielki, walcząc z przeciwnościami, które sam zmieni w powodzenie. Proszę mu pozwolić na nowo zbudować przyszłość dla niego samego i dla ciebie, pani. Śmiem twierdzić, że jest ona teraz w dobrych rękach. Z całej duszy błagam Boga o taką przyszłość dla Alberta, odparła biedna kobieta, smutno potrząsając głową. Ale nie będzie ona moim udziałem. Tak wiele rzeczy runęło we mnie i wokół mnie, że mam wrażenie, iż zaczynam zbliżać się do grobu. Jestem panu wdzięczna, że dałeś mi możliwość powrotu do miejsca, gdzie kiedyś byłam tak szczęśliwa. Powinno się umierać tam, gdzie zaznało się szczęścia. Każde pani słowo pali mi serce i napełnia je goryczą, tym bardziej, że nienawiść, którą do mnie żywisz, jest w pełni uzasadniona. To ja jestem przyczyną wszystkich twoich nieszczęść. Wolę, żebyś mnie oskarżała, niż mi współczuła. Twoje współczucie byłoby nie do zniesienia. Ja, Edmundzie, miałabym cię nienawidzić i oskarżać? Człowieka, który ocalił życie mojemu synowi, choć przecież twoim zamiarem było zabić syna hrabiemu de Morcerfowi, który był tak z niego dumny? Popatrz na mnie. Czy widzisz choćby cień wyrzutu? Hrabia podniósł wzrok i zatrzymał go na Mercedes, która wyciągnęła do niego ręce. Tak, spójrz na mnie, rzekła, a w jej głosie dało się wyczuć głęboką melancholię. Moje oczy utraciły dawny blask. Minął już czas, gdy przychodziłam tutaj i uśmiechałam się do Edmunda Dante, który wypatrywał mnie z okienka mansardy. Wiele bolesnych dni dzieli nas od tamtych czasów. Między osobą, którą byłam wówczas, a tą, którą masz przed sobą teraz, jest przepaść nie do przebycia. Nie mogłabym cię ani oskarżać, ani nienawidzić. To siebie oskarżam i nienawidzę. Jakaż jestem nikczemna, zawołała, załamując ręce i wznosząc oczy ku niebu. I słusznie poniosłam karę. Miałam to wszystko, co mają tylko aniołowie. Wiarę, niewinność i miłość, a mimo to zwątpiłam w Boga. Monte Cristo zbliżył się do niej i w milczeniu podał jej rękę. Nie, rzekła, cofając łagodnie swoją dłoń. Nie, mój przyjacielu, nie dotykaj mnie. Oszczędziłeś mnie, a przecież ze wszystkich osób, na które spadł twój cios, to ja byłam najbardziej winna. Oni wszyscy kierowali się nienawiścią, żądzą, egoizmem. Tylko ja stchórzyłam. Oni pragnęli, ja się bałam. Nie, nie ściskaj mojej ręki. Wiem, że szukasz jakiegoś czułego słowa. Na próżno. Zachowaj je dla innej kobiety, bo ja już nie jestem godna, by je usłyszeć. Popatrz. Tu odkryła całkiem swoją twarz. Popatrz. Od nieszczęścia posiwiały mi włosy. Wylałam tyle łez, że pod oczyma mam fioletowe sińce. A ty, Edmundzie, jesteś ciągle młody, piękny i dumny. Zachowałeś wiarę i siłę i ufność w Bogu i On ci dopomógł. Ja byłam słaba i zaparłam się Go. Opuścił mnie i widzisz, co się ze mną stało. Mercedes zalała się łzami. Jej serce nie wytrzymało ciężaru wspomnień. Monte Cristo ujął jej dłoń i z szacunkiem ucałował. Ona sama poczuła, że pocałunek ten pozbawiony był namiętności. Z takim nabożeństwem całuje się kamienną dłoń świętych posągów. Los niektórych ludzi jest z góry przesądzony, podjęła Mercedes. Wystarczy jeden fałszywy krok, by cała przyszłość w proch się rozsypała. Sądziłam, że umarłeś i powinnam była też umrzeć. Na co zdało się, że w sercu zawsze nosiłam żałobę po tobie? Mam 39 lat, a czuję się jak kobieta 50-letnia. I czemu, skoro tylko ja cię rozpoznałam, ocaliłam jedynie syna? Czyż nie powinnam była ocalić również życia tamtemu człowiekowi? Choćby nie wiem, jak winny, był moim mężem, a jednak pozwoliłam mu umrzeć. Co mówię, przecież sama przyczyniłam się do jego śmierci, okazując mu tchórzliwą nieczułość, gardząc nim, nie chcąc pamiętać, że to dla mnie został zdrajcą i krzywoprzysięzcą. I po cóż przyjechałam aż tutaj za synem, skoro pozwoliłam, by wyjechał, skoro oddaję go na pastwę tej żądnej krwi afrykańskiej ziemi? Tak, byłam tchórzem, wyrzekłam się miłości i jak wszyscy zaprzańcy przynoszę moim bliskim jedynie nieszczęście. Nie, Mercedes, nie, rzekł Monte Cristo, zbyt surowo się oceniasz. Jesteś szlachetną i pobożną kobietą. Twój ból wytrącił mi broń z ręki, ale za mną stał Bóg, rozgniewany, niedostrzegalny i nieznany. Byłem jedynie jego wysłannikiem, a on nie chciał powstrzymać ciosu, który wymierzyłem. Klnę się na tego Boga, przed którym od 10 lat zginam kolana, że całe moje życie złożyłem w ofierze dla ciebie, a z życiem i wszystkie plany na przyszłość. Ale i mówię o tym z dumą, Mercedes, Bóg potrzebował mnie i przeżyłem. Przyjrzyj się przeszłości, popatrz na teraźniejszość, spróbuj przeniknąć przyszłość i powiedz sama, czy nie byłem narzędziem w ręku Boga? Najstraszliwsze nieszczęścia, najokrutniejsze cierpienia, zdrada ze strony tych, którzy mnie kochali, prześladowali, taki był pierwszy etap mojego życia. Ale nagle los się odwrócił i po więzieniu, samotności, nędzy, świeże powietrze, wolność i fortuna tak świetna, ogromna i cudowna, że byłbym ślepcem, gdybym nie pomyślał, że Bóg przeznaczył mnie do wielkich celów. Odtąd zacząłem myśleć o własnym losie, jako boskim posłannictwie. Ani jednej myśli nie poświęciłem już życiu, którego uroki ty, pani, czasem kosztowałaś. Nie zaznałem ani godziny spokoju. Byłem jak ognista chmura, którą Bóg zsyła na przeklęte miasta. Jak żądni przygód żeglarze, którzy ruszają w niebezpieczną podróż, przygotowywałem zapasy, ładowałem broń, opracowywałem strategię obrony i ataku, poddawałem ciało najtrudniejszym próbom i ćwiczeniom, przyzwyczajałem serce do najcięższych prób, uczyłem ramię zabijania i nakazywałem ustom, by się uśmiechały, gdy oczy patrzyły na najstraszliwsze sceny. Z człowieka dobrego, ufnego, łatwo przebaczającego stałem się mściwy, skryty, perfidny lub raczej nieugięty, jak głuche i ślepe fatum. Wówczas ruszyłem w drogę, przekroczyłem granice czasu i przestrzeni. Dotarłem do samego końca i biada tym, których napotkałem w podróży. Dosyć, przerwała Mercedes, dosyć, Edmundzie. Wierz mi, tylko ja mogłam cię rozpoznać i tylko ja mogłam cię zrozumieć, Edmundzie, nawet gdybyś spotkał mnie na tej drodze, gdybyś zniszczył mnie bez wahania, i tak musiałabym cię wielbić. Powiedziałam ci, że między osobą, którą jestem teraz, i tą, którą byłam kiedyś, istnieje przepaść. Ta sama przepaść dzieli ciebie od innych ludzi. I najgorszą męką jest dla mnie to właśnie porównanie, bo nie znam nikogo, kto mógłby się z tobą mierzyć i kto by cię choć trochę przypominał. A teraz pożegnaj mnie i rozstańmy się. Zanim się rozstaniemy, powiedz, czy czegoś nie pragniesz? Pragnę tylko, aby mój syn był szczęśliwy. Proś Boga. Tylko On dzierży w ręku losy ludzi, tylko On może oddalić śmierć od twojego syna. Ja zajmę się resztą. Dziękuję ci. A co z tobą? Ja nie potrzebuję niczego. Żyję już tylko między dwoma grobami. W jednym pochowany jest Edmund Dantès. Kochałam go. Wiem, te słowa nie przystoją już moim zwiędłym wargom, ale wspomnienie o tym ciągle żyje w moim sercu i nie wyrzeknę się go za nic w świecie. Ten drugi grób należy do człowieka, którego Edmund Dantès zabił. Uznaję, że zrobił to słusznie, ale winna jestem zmarłemu modlitwę. Twój syn, pani, będzie szczęśliwy, powtórzył obietnicę hrabia. Więc i ja będę szczęśliwa, tak jak tylko potrafię. Ale w końcu, co ty poczniesz ze sobą? Mercedes uśmiechnęła się smutno. Nie uwierzyłbyś, jeśli bym powiedziała, że wrócę do dawnego życia i zacznę pracować. Umiem już tylko modlić się. Nie muszę też na siebie pracować. W miejscu, które mi wskazałeś, znalazłam pieniądze. Ludzie tutaj będą zapewne pytać, kim jestem i będą chcieli dowiedzieć się, co robię, ale nie ma to już znaczenia. Wszystko pozostanie między Bogiem, mną i tobą. Mercedes? Rzekł hrabia. Nie chcę bynajmniej czynić ci wyrzutów, ale wyrzekając się całego majątku pana de Morcerfa, za daleko posunęłaś poświęcenie. Połowa tej fortuny słusznie ci się należała za twoją oszczędność i zarządzanie domem. Wiem, do czego zmierzasz, Edmundzie, ale nie mogę przyjąć nic, czego syn mógłby mi zabronić. To też bez zgody pana Alberta nie zrobię dla ciebie nic. Dowiem się, co o tym sądzi i podporządkuję się jego woli. Ale jeżeli uzyskam zgodę, czy pójdziesz w jego ślady i przyjmiesz bez oporu moją pomoc? Wiesz, Edmundzie, nie jestem już istotą myślącą. Nie umiem podejmować decyzji. Podjęłam więc jedną, aby o niczym już nie decydować. Bóg tak mnie doświadczył, że nie ma już we mnie śladu woli. Jestem w jego ręku jak wróbel w szponach orła. Jeżeli ciągle żyję, to widocznie tylko dlatego, że taka jest jego decyzja. Jeśli zechce zesłać mi pomoc, to ją przyjmę. Strzeż się, pani, bo nie w ten sposób czci się Boga. On chce, byśmy starali się go zrozumieć i uczyli się jego potęgi. Dlatego dał nam wolną wolę. Nieszczęsny, zawołała Mercedes. Nie mów tak do mnie, jeżeli uwierzę, że Bóg obdarza cię wolną wolą, co ocali mnie od rozpaczy. Monte Cristo nieznacznie zbladł i spuścił głowę, przybity aż tak wielkim cierpieniem. Nie chcesz się pożegnać? Zapytał, wyciągając ku niej dłoń. Owszem, pożegnam się z tobą, powiem ci do widzenia. Odpowiedziała i wskazała uroczyście niebo. I niech będzie to dowód, że nie straciłam całej nadziei. I dotknąwszy drżącą dłonią ręki hrabiego, wbiegła na schody i znikła.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo powoli wyszedł z domu i zawrócił drogą do portu. Mercedes nie widziała jednak, jak się oddala, choć stała w oknie pokoiku starego Dante. Jej oczy szukały w oddali statku, na którym odpłynął jej syn. Lecz usta, jakby wbrew jej samej, powtarzały szeptem: Edmundzie, Edmundzie, Edmundzie. Hrabia opuścił dom z ciężkim sercem. Widział Mercedes być może już po raz ostatni. Od śmierci Edwardka Monte Cristo ogromnie się zmienił. Ku zemście prowadziła go długa i kręta ścieżka. Gdy dotarł do szczytu, ujrzał po drugiej stronie przepaść wątpliwości. Nie koniec na tym. Rozmowa z Mercedes obudziła w jego sercu wspomnienia, z którymi musiał teraz walczyć. Ale człowiek pokroju hrabiego nie mógł długo poddawać się melancholii. Duszom pospolitym nadaje ona pozór oryginalności, lecz dusze wyjątkowe zabija. Jął więc sobie powtarzać, że skoro sam siebie zaczyna już potępiać, widocznie jakiś błąd musiał wkraść się w jego rozumowanie. Patrzę na przeszłość w zły sposób, rzekł. Przecież nie mogłem pomylić się do tego stopnia. Czyżby cel, który sobie wyznaczyłem, miał nie mieć sensu? Przez 10 lat miałbym iść fałszywą drogą? Więc wystarczy zaledwie godzina, by udowodnić architektowi, że dzieło, w które włożył całą swą nadzieję, oparte jest na prawdopodobnie niewykonalnym, a na pewno bluźnierczym projekcie? Nie, nie chcę przyzwyczajać się do tej myśli, bo oszaleję. Nie mogę trzeźwo ocenić przeszłości, oglądam ją bowiem z przeciwnej strony horyzontu. Im dalej zostawiamy za sobą przeszłość, tym bardziej traci ona swą wyrazistość, jak pejzaż w oddali. Dzieje się ze mną dziś to, co przytrafia się ludziom, którzy zranieni we śnie patrzą na ranę i czują ból, lecz nie pamiętają momentu, w którym rana ta została im zadana. Dalej więc, człowieku odrodzony, bogaty oryginale, czujny marzycielu. Śmiało, niepokonany milionerze, spojrzyj jeszcze raz z perspektywy na tę nędzną, posępną przeszłość. Przemierz raz jeszcze tę drogę, na którą pchnął cię przeklęty los i gdzie czekała na ciebie jedynie rozpacz. W lustrze, w którym Monte Cristo ogląda Dante, lśni dziś za dużo diamentów, złota i szczęścia. Schowaj diamenty, zbrukaj złoto, zetrzyj blask. Jesteś bogaty. Odnajdź biedaka z przeszłości. Jesteś wolny. Odszukaj w sobie więźnia. Jesteś wskrzeszony. Odgrzeb trupa. Dumając tak, Monte Cristo szedł ulicą de la Caserie, tą samą, którą przed 24 laty wiodła go milcząca straż. Mijał domy, dziś ożywione i wesołe, owej nocy tak ponure, milczące i głuche. A przecież to te same domy, szepnął do siebie Monte Cristo. Tyle, że wówczas była noc, a dziś środek dnia. To tylko słońce rozjaśnia wszystko i nadaje temu pogodny wyraz. Ulicą Saint-Laurent zszedł na wybrzeże i skierował się ku komorze celnej. To tutaj wsadzono go niegdyś do łodzi. Teraz przepływał tędy jakiś stateczek.

0: sklepik spacerowy z płóciennym baldachimem. Monte Cristo zawołał do właściciela, a ów natychmiast podpłynął ku niemu, wyczuwając nadarzającą się okazję. Pogoda była prześliczna, wprost wymarzona do przejażdżki. Czerwone, płomienne słońce schodziło coraz niżej ku falom żarzącym się w blasku jego promieni. Gładką, niczym lustro, powierzchnię morza z rzadka wzruszały ryby, które z obawy przed jakimś ukrytym nieprzyjacielem wyskakiwały ponad powierzchnię wody, by w innym żywiole szukać schronienia. Na horyzoncie dostrzec można było małe i wdzięczne jak mewy łódeczki rybackie zmierzające ku Martique i większe nieco statki handlowe wiozące towar na Korsykę i do Hiszpanii. Na nic się jednak zdało piękne niebo. Na nic wdzięczne sylwetki łódek, na nic owo światło, złocące swym blaskiem cały pejzaż. Hrabia, szczelnie owinięty płaszczem, przywoływał kolejno każdy szczegół straszliwej podróży, którą odbył 24 lata temu. Pojedyncze, samotne światełko płonące w katalońskiej wiosce, widok zamku If, który uświadomił mu, dokąd go wiodą, walkę ze strażnikami, gdy chciał rzucić się w morze, rozpacz, gdy już został pokonany i lodowaty dotyk lufy karabinu, którą przyłożono mu do skroni. I na podobieństwo owych źródeł, które wyschnięte latem z nadejściem jesiennych deszczów zaczynają kropla po kropli wzbierać, by pewnego dnia na nowo wytrysnąć, hrabia poczuł, że w jego piersi ponownie zaczyna sączyć się żółć, która niegdyś wypełniała całe jego serce. Nie widział już ani pięknego nieba, ani wdzięcznych łódeczek, ani płomiennego słońca. Niebo zasnuło się kirem, a widok czarnego olbrzyma zwanego zamkiem If przejął go drżeniem, jak gdyby stanęła przed nim nagle zjawa śmiertelnego wroga. Był na miejscu. Hrabia cofnął się instynktownie na drugi koniec łodzi. Na próżno przewoźnik mówił do niego uprzejmie: przybijamy do brzegu, proszę pana. Monte Cristo przypomniał sobie, że w tym miejscu i na tej samej skale strażnicy wywlekli go brutalnie z łodzi i zmusili go, by szedł w górę, dźgając go w krzyż bagnetem. Droga, niegdyś tak długa dla Dante, Monte Cristowi wydała się dziś krótka. Wiosła rozpryskiwały fale, unosząc w powietrze wodny pył i rozniecając w nim jakby tysiące myśli i wspomnień. Od rewolucji lipcowej nie było już więzienia w zamku If. Znajdował się tu jedynie posterunek straży celnej. Przy bramie dawnego więzienia na ciekawych czekał odźwierny, by pokazać im w środku ten przybytek grozy, który dziś był już tylko zwykłą osobliwością. Hrabia wiedział o tym wszystkim, ale gdy tylko wszedł do środka, gdy zaczął schodzić po ciemnych schodach, gdy znalazł się w lochach, które zapragnął zobaczyć, twarz powlekła mu śmiertelna bladość, a czoło zrosiło się zimnym potem. Zapytał, czy nie pozostał jeszcze jakiś dozorca więzienny z czasów restauracji. Wszyscy jednak przeszli na emeryturę albo znaleźli jakieś inne zajęcie. Odźwierny zaś, który go oprowadzał, pracował tu dopiero od 1830 roku. Wprowadził hrabiego do jego własnej celi. Ujrzał znajome, blade światło sączące się przez szparę okienka. Ujrzał miejsce, gdzie stało niegdyś łóżko i tuż obok ślad po otworze, który wydrążył ksiądz Faria. Choć sam otwór zamurowano, fragment muru, gdzie kiedyś się znajdował, wciąż się wyróżniał. Kamienie miały tu inny kolor. Pod hrabią ugięły się nogi. Przysiadł na zydlu. Krążą może jakieś opowieści o tym zamku? Poza tą o uwięzieniu Mirabeau? Zapytał. Jakieś historie związane z tymi ponurymi miejscami? Aż trudno uwierzyć, że ludzie mogli kiedykolwiek zamykać tu bliźnich. Tak, proszę pana, rzekł odźwierny. I dozorca Antoni opowiedział mi nawet jedną historię o tej właśnie celi. Monte Cristo zadrżał. Antoni był jego dozorcą. Hrabia prawie zapomniał, jak wyglądał i jak się nazywał, ale samo brzmienie tego imienia wystarczyło, by ujrzał go jak żywego. Twarz obrośnięta brodą, ciemna bluza, pęk kluczy, niemal słyszał, jak brzęczą. Odwrócił się i wydało mu się, że widzi go w mroku zalegającym w korytarzu, spotęgowanym jeszcze przez światło pochodni, którą odźwierny trzymał w ręku. — Chce pan posłuchać tej historii? — zapytał odźwierny. — Tak, mówcie — rzekł Monte Cristo. i przerażony, że ma usłyszeć o własnych dziejach, przyłożył rękę do piersi, by powstrzymać gwałtowne bicie serca. Bardzo dawno temu, zaczął odźwierny, w celi tej osadzono pewnego bardzo niebezpiecznego więźnia, tym niebezpieczniejszego, że jak powiadają, człowiek ten był niezwykle przemyślny. W tym samym czasie przybywał tu także drugi więzień. Ten to wcale nie był zły, po prostu biedny, obłąkany ksiądz. Obłąkany, powtórzył Monte Cristo, a na czym to szaleństwo polegało? Ofiarował miliony, gdyby ktoś zechciał go stąd wypuścić. Monte Cristo wzniósł oczy ku górze, ale nie dojrzał tam nieba, bo dzieliła go od niego kamienna zasłona sklepienia. Pomyślał, że równie nieprzenikniony kamień zasłaniał oczy tym, którym ksiądz Faria składał swoje propozycje. Czy więźniowie mogli się widywać? Zapytał Monte Cristo. Ależ skąd? Było to surowo zabronione, ale oni ominęli ów zakaz, drążąc w ścianie korytarz, który łączył obie cele. A który wpadł na pomysł, by wydrążyć ten korytarz? O, na pewno ten młody był przemyślny i silny, a biedny ksiądz, stary i słaby, no jeszcze zbyt nie domagał na umyśle, by mógł doprowadzić do końca jakikolwiek plan. Ślepcy, szepnął do siebie Monte Cristo. W każdym razie, ciągnął odźwierny, młodszy wydrążył podkop. Jak? Tego nie wiadomo. Dość, że to zrobił, czego dowodem może być ślad, który ciągle jeszcze widać. O tu, proszę spojrzeć. I zbliżył pochodnie do muru. Rzeczywiście, rzekł hrabia głosem przytłumionym z wzruszenia. No i obaj więźniowie mogli się widywać. Jak długo to trwało? Także nie wiadomo. Pewnego jednak dnia staruszek zachorował i umarł. Zgadnij pan, co zrobił młodszy. Powiedzcie. Przeniósł trupa do własnej celi, położył go w łóżku twarzą do ściany, sam zaś wrócił do pustej celi, zakrył dziurę i wsunął się do worka przeznaczonego dla zmarłego. No i co? Słyszał pan kiedyś o czymś podobnym? Monte Cristo przymknął oczy i raz jeszcze poczuł wszystko to, czego doświadczył, gdy jego twarz zetknęła się z szorstkim płótnem przenikniętym zimnem trupa. Odźwierny mówił dalej. A zamiar miał taki. Sądził, że w zamku Iw umarłych się grzebie w ziemi. Dobrze się domyślał, że nikt by się nie wykosztowywał na trumnę dla więźnia i liczył, że uda mu się własnymi rękoma odwalić ziemię. Na nieszczęście w twierdzy istniał obyczaj, który uniemożliwił mu wykonanie tego zamiaru. Umarłych nikt tu nie grzebał. Przywiązywali im po prostu kule do nóg i wrzucali do morza. I tak też się stało. Naszego więźnia wrzucono z krużganka do wody. Nazajutrz znaleziono prawdziwego trupa i wszystko się wydało, bo grabarze wyznali to, czego wpierw nie śmieli powiedzieć, że gdy wyrzucili zwłoki, usłyszeli przeraźliwy krzyk. Zaraz potem zduszony przez fale, które pochłonęły więźnia. Hrabia westchnął ciężko, z czoła spływał mu pot, serce ściskał mu ból.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: to promocja.
1: Sprawdzasz godzinę na zegarze Pałacu Kultury i Nauki? Wiesz, że to Warszawa. Słyszysz głos Anny Jantar? Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekaj.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz, la sympatyczny pan Krysis Turnusu III, ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.